Z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no.

0: No i ten numer to jest najlepszy budzik na tą porę. Zalia, tylko kochaj mnie. Na dzień dobry w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Właśnie wszyscy wstajemy, moi drodzy. To jest zabawa, jaka praca, nie śpij. Więc teraz wariacie, wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama, stukasz mikrofonik i wysyłasz nam głosówkę, w jakim zawodzie pracujesz.
2: Ci, którzy mają oczy szeroko otwarte już od jakiegoś czasu i po prostu srogo laparzają do roboty, to jest wasza chwila. Dajcie nam znać, jesteśmy z was dumni. Odezwijcie się, nagrajcie się. Niech cała Polska usłyszy, kto już jest w drodze.
0: Dokładnie, jak jesteś już na nogach, jesteś już w pracy, to po prostu się tym bezczelnie nam pochwal.
2: Oj, tego
0: Messenger
2: chcemy.
0: Albo Instagram RMF Max.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze tego nigdy absolutnie nie robiłeś. To jest ten moment, żeby cała Polska usłyszała, w jakim super zawodzie pracujesz.
2: A witają was Filip Kliber,
0: Karola Kowalska, Mateusz Marek.
1: To ja. I Filip Kliber,
2: a i Karola Kowalska.
1: Super, wstawaj, nie udawaj.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: A nie, ziewanko, na koniec tylko to Taylor Swift i jej Patient Zero. Specjalnie dla was od rana w RMF Max.
1: Rewolucja na kolei naszej polskiej. Nowy rozkład jazdy, 600 połączeń dziennie, punktualne przejazdy i odjazdy.
2: No ta, no.
1: Szybsze połączenia, no to wszystko nam obiecuje PKP i to już od grudnia.
2: Tak, no to brzmi, jakby Mikołaj miał zamienić się sanie na PKP i sunąć po torach, nie? No na pewno. Tu mi Mikołaj jedzie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Lika Lee, I Follow Rivers przed godziną 6:00, to właśnie dzięki temu numerowi nie śpicie i to nie śpicie dzięki RMF Max także. Super środa, co nie?
1: To jest nie tylko środa, tylko też dzień nauczyciela. Idealny czas na to, żeby sobie powspominać. Karol, jaki był twój ulubiony nauczyciel?
2: Pan Artur od matematyki, który...
1: matematyki, odważnie.
2: Tak, bo on mówi pięknie o tym, jak bardzo nic nie umiem.
1: Mogłaś na niego liczyć. Ja tak lubiłem polonijski, panią Piotrowicz, panią Gnat, to z gimnazjum, to nie, no obudził we mnie miłość do języka polskiego, na pewno.
0: Fajnie,
1: tak,
0: fajnie. No. Ja w ogóle całą rodzinę nauczycieli chciałem pozdrowić, ponieważ moja cała rodzina nauczycieli jest absolutnie, moja mama jest nauczycielką.
1: A, także... dlatego zdawałeś, tak?
0: Co? Nie, dlatego miałem tyle kwiatów i czekoladek w domu, nie? Ale mama, ty nie nagrywaj głosówki, ty nie nagrywaj, ale za to...
2: Drodzy nauczyciele, jak już nie śpicie, a wiemy, że jesteście na nogach mimo swojego święta, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max, czego uczycie, jaka nauczycielska praca nie śpi.
0: To jest ten moment, w którym wy możecie nagrywać, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiliście. No to wchodzisz na Facebooka, drogi nauczycielu i droga nauczycielko, albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, klikasz mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę i cała Polska dowiaduje się, jakim nauczycielem jesteś w swojej szkole.
3: Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin, Monika Kołtowska. Witajcie ponownie. Szczecin nagrodził nauczycieli. 243 nauczycieli ze szczecińskich szkół otrzymało nagrody prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spośród nich specjalną nagrodę, pierwszy wśród równych, otrzymał Tomasz Skowron, nauczyciel nauk ścisłych z 23-letnim stażem. Jego uczniowie w ostatnich latach zdobyli kilkadziesiąt tytułów laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad oraz wyróżnienia na międzynarodowych konkursach.
4: To jest RMF Max Szczecin.
3: Szybko zaglądamy na PUM. Wiecie już z naszej anteny, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otworzył niedawno biobank. Uczelnia podpisała też porozumienie, na bazie którego dołączyła do Europejskiego Archiwum Genomów.
5: Czego nam brakuje w Polsce? Szerokiego spektrum badań populacyjnych, bezpiecznego bankowania danych związanych z genomami naszej populacji. I to właściwie wchodzimy jakby w skład już europejskiego myślenia o nauce i genomie. Czyli zbieraniu danych i połączymy siły po to, aby faktycznie doprowadzić do tego, aby te nasze badania naukowe nie były izolowane same dla siebie, ale przyniosły szerszy efekt, efekt społeczny, wręcz ogólnonarodowy.
3: Mówił rektor PUM, profesor Leszek Domański. Nową wystawę czasową pod tytułem Znaki pęknięcie w rzeczywistości można już oglądać w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.
6: Ta wystawa jest też intymną wystawą, bardzo. Trochę jest o mnie, ale tak naprawdę jest o każdym z nas. I te pęknięcia, które są na tej wystawie, dotyczą też każdego z was. Więc każdy tam siebie odnajdzie w tych pęknięciach. No i ja specjalnie, pokazując rany i blizny, wyłuszczam te rzeczy, bo mamy taki świat dzisiaj, że wszystko musi być piękne i glamour. Ja przeciwstawiam się temu w tych moich pracach i pokazuję rany, które są widoczne, które być może są dla nas ważne, nie musimy ich udawać, że ich nie ma i tak dalej, i tak dalej.
3: Autorem instalacji jest Krzysztof Ked-Olszewski, który w ten sposób postanowił połączyć własne wspomnienia z Gdańska i Szczecina z historią miasta oraz regionu. Wystawę można oglądać do końca stycznia przyszłego roku. I jeszcze bieżące inwestycje. Już niedługo będzie nowe miejsce do rekreacji w Szczecinie. Strefa do zabaw i relaksu powstaje w szczecińskiej Puszczy w Krzańskiej. Prace na polanie przy wysokim stawie między Warszewem a Bukowem są na finiszu. Inwestycja za ponad 500 000 zł obejmuje wiaty piknikowe, leżaki, boisko do siatkówki i drewniany plac zabaw, a zakład usług komunalnych planuje oddać miejsce do użytku przed końcem grudnia. Nowa przestrzeń ma łączyć relaks z ochroną przyrody. To tyle w tym fleszu. Zostańcie jeszcze z RMF Max. Mamy dla Was bieżące, lokalne informacje.
0: 2 minuty po godzinie 6:00, no i dzień dobry we Wstawaj Nieudawaj. Kto tam nie śpi?
7: Na pewno nie śpią portowi operatorzy.
1: Tak, my tutaj też, operatorzy tych portów USB.
0: No, wiecie, myszki, klawiatury, to jesteśmy my. Wstawaj, Pozdro. Nieudawaj. Siemano wszystkim.

0: Dobrze, że z nami jesteście od samego rana. Dziękujemy już teraz.
1: Dzień dobry! Kontroler jakości w podpoznańskiej fabryce autobusów.
2: No to czujemy się też sprawdzeni przy okazji. Dzięki za twoją robotę.
3: Hej, ja właśnie jadę na audyt do dostawcy szerokości.
0: No, my też taki audyt, audycja, ale niech będzie, no.
4: Operatorzy ciężkiego sprzętu, operatorzy dźwigów.
2: Brzmi poważnie.
0: Dźwigów?
5: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
6: Ktoś tam... Moja mama jest nauczycielką historii. Nagrywam to za nią, bo mimo że nie śpi, to siedzi w domu i nie słucha radia.
0: No i zobacz, jak to jest zrobić wszystko za kogoś, nie? Dobrze.

0: Mega się jaramy tym, że możemy mieć dla was nowy numer od Miley Cyrus w RMF Max. 20 minut po godzinie 6, wstawaj, nie udawaj. No i najważniejsze informacje.
1: Słuchajcie, jak tam ci, co mają piece na pelet? Podobno jest z groza, jest ciężko, bo ceny wystrzeliły. Produkcja nie nadąża, no popyt jest na pelet ogromny. Tona peletu to jest jakieś tak średnio między 2200 a 2800. Czyli pewną różnicę, no, ale no, nie wiem, to 2,5 można uznać, że bardzo dużo.
2: No to trzeba po prostu zmienić nazwę najbardziej prestiżową. Takie, wiecie, coś w stylu Pelet Dekor, Dolce i Pelet, Peletoni.
1: Pelet Sacze, Pelet Jor.
2: Eaude per Pepeletto.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie.
15: Bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. A chleb Graham złoty 99. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: wszystko, czego wam potrzeba rano w 6:30. Rose i Bruno Mars dla was w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Mamy Dzień Nauczyciela, już o tym mówiliśmy, dlatego dzisiaj edycja zabawy Gdzie są klucze? Odbywa się w szkole.
4: No oczywiście, no, gdzie się mogła wydarzyć, no.
3: Uważnie słuchać i zgadywać, gdzie są klucze, ale to edycja szkoła.
0: Także brzmi intrygująco.
4: Teraz wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama RMF Max i zgadujesz, gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze, ale to jest szkolna edycja, bo dzisiaj oczywiście Dzień Edukacji Narodowej.
0: No, wiadomo. Ważna informacja, nie ma złych odpowiedzi. Chodzi o to, żeby ruszyć głową, ruszyć wyobraźnią, pogimnastykować mózg od samego rana. Prześlij nam głosówkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślisz, gdzie Mateuko schował klucze?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Wiadomo, nagrywasz, robisz sobie beczkę i robisz wszystkim dzień przy okazji. Na tym polega ta zabawa i o to chodzi w tym radiu.
4: Nie ma absolutnie złych odpowiedzi. Widzę, że już Rafał coś wysłał, Asia coś wysłała. Wow, Robert coś wysłał. Juhu. Zaraz będziemy wszystko sprawdzać i puszczać w RMF Max.

0: Numer, który na pewno z wami zostanie o poranku. Liwka, poza tobą nic na 21 minut przed 7 w RMF Max.
1: Co robimy o tej porze? O tej porze rozwiązujemy zagadkę, gdzie są klucze, które Mateuszko dzisiaj gdzieś schował.
2: W szkole. Dzisiaj jest edycja szkolna, Dzień Edukacji Narodowej. Mieliście różne ciekawe odpowiedzi. Jak zwykle zrobiliście nam dzień.
1: Niesamowicie.
3: Klucze są zapewne na palcu nauczycielki, owijane jak lasso wokół palca, przykładane z ręki do ręki, zarzucając sweter.
2: To jest pejzaż malowany słowem, to jest malarska odpowiedź. To jest chyba plastyczny jakiś
0: lekcja
2: talent.
0: Lekcja plastyki to była, no.
4: Mateuszko schował klucze w wiadrze od mopa.
2: O, nie używa, bo podłoga dalej brudna.
5: No jak to gdzie? Są u woźnego w kieszeni, a gdzie jest woźny? W domu.
2: No przecież dzisiaj jest wolne.
0: Znaczy, to po co ma iść do pracy? No?
6: Klucze oczywiście są w kantorku u pana Benia od wychowania fizycznego.
1: Raz.
0: Beniu.
2: Każdy miał Benia w szkole.
7: Fartuchu higienistki.
2: A to są ciepłe wspomnienia. Przytuli, bo
1: tak,
2: że wszystko idzie dobrze.
1: Zwłaszcza jak ci robisz szczepionkę albo grzebie w zębach. No, tak.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie naprawdę Mateuszko schował klucze, to zajrzyjcie na naszego Instagrama Poranek RMF Max. Tam już możecie to oglądać.
8: Reklama. Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

0: Kurczę, ale ten numer buja po prostu niezmiennie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: W dobrych humorach od samego rana, tym bardziej, że czytamy informację, że dzisiaj nowe 5 dych w ogóle wychodzi. NBP
0: co?
3: Coś takiego wypuszcza, tak. Już nie będzie na banknotach wizerunku Kazimierza Wielkiego, tylko będzie inny król, będzie Kazimierz Jagiellończyk. O, także proszę. Baczność.
0: Doczekał się w końcu.
3: Tyle no, czekał i w końcu ma. No.
4: A ja myślę, że to i tak jest kulą w płot, bo mogli tam zamiast króla dać po prostu książula. No, to byłoby bardziej na czasie.
3: No wiadomo.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No bo wtedy też jeden książulo w przeliczeniu to są dwie pizze.

0: Pany poranek, robi wam humory, jest 5 minut do godziny 7, moi drodzy, czas, żeby posłuchać najważniejszych informacji, no ej, no przecież.
1: Już
0: no.
1: Za moment, flash, sport, prognoza pogody, to wszystko jest już dla was gotowe, Kinga Nega w studiu, ale to za 5 minut.
2: Wszyscy mamy ogromne szczęście, a wystarczy tylko chwilę poczekać.
0: No, właśnie o to chodzi z RMF Max. RMF Max. Flash, sport i pogoda, punktualnie o 7.
3: Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
10: Ale że już?
9: No już.
10: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
9: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
10: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
9: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer, moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: No i wjechała siódma, czas na Flash Sport i pogoda jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Obiekt przypominający drona znaleziono na plaży w Karwi. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez armię. Teraz Małopolska i pożar zakładu wulkanizacyjnego w Olkuszu. Strażacy walczą z ogniem. Nad okolicą unosi się gęsty dym. W budynku składowane były między innymi opony. Policzono wszystkie syreny alarmowe w Polsce. Jest ich ponad 23 tysiące. Nie każdą można jednak uruchomić zdalnie.
6: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie.
5: Informował Jakub Rybski. Polacy pomału przekonują się do pracowniczych planów kapitałowych. Z programu korzysta już 4,5 miliona osób. To ponad 0,5 miliona więcej niż jeszcze 2 lata temu.
7: Podejście do pracowniczych planów kapitałowych różni się w zależności od regionu. W województwie mazowieckim ponad 86% uprawnionych mieszkańców uczestniczy w PPK. Na drugim końcu tabeli województwo warmińsko-mazurskie. Tam partycypacja jest mniejsza niż 40%. To wskazuje, że kluczem jest wysokość zarobków, bo im wyższe, tym chętniej odkładamy na emeryturę.
5: O czym informował Igor Skrzypek. Proszę schować telefony, wyciągamy karteczki, dzwonek jest dla nauczyciela. Brzmi znajomo? W Dniu Edukacji Narodowej pytamy Was o najbardziej kultowe teksty Waszych belfrów.
8: No to będzie na maturze.
9: Mam autorytet Wam kazać.
10: Mam nad Wami władzę, bo siedzę wyżej.
11: Rozsiadamy się, piszemy formatywa.
12: This guy multiply by this guy, downstairs, upstairs.
13: Pan na bizie zawsze mówi jak zadanka, to proste, łatwe i przyjemne. Zawsze tak powtarza.
5: No i tego Wam życzymy, by w szkole jak najczęściej było prosto, łatwo i przyjemnie. A z uczniami z Warszawy rozmawiał nasz reporter Przemek Mzyk. Za godzinę sprawdzimy jeszcze, jaki powinien być nauczyciel idealny.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Dzisiaj Wuhan Polski, pojedynek tenisistek. Iga Świątek dosłownie przed chwilą wygrała z Magdaleną Fręch i awansowała do 1/8 turnieju. Pierwszy set trwał 64 minuty, które wygrała Iga.
14: Mówimy tutaj o 8 rozegranych gemach w tym pierwszym secie, 6-2 dla Świątek, natomiast ten czas gry pokazuje, że nie było łatwo, że to był naprawdę interesujący set.
5: Podkreśla Patryk Serwański, w drugim Iga odpaliła już tryb turbo, no i była nie do zatrzymania. Hubert Hurkacz niestety odpadł z turnieju ITP Masters 1000 w Szanghaju. Emocje były do ostatniej piłki. Ostatecznie Hiszpan Alejandro Davidowicz-Fokina wygrał po zaciętym 3-setowym meczu. Piłkarki reprezentacji Polski pozostają w grze o Mistrzostwa Świata. W barażowym rewanżu pokonały Belgię 3-2. Losy awansu rozstrzygnęły rzuty karne.
15: Oddałyśmy całe nasze serce. Nasza drużyna zagrała niesamowicie, z takim zaangażowaniem od pierwszej do ostatniej minuty.
5: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji w drugiej rundzie baraży 2 mecz z Irlandią.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Im bardziej na zachód, tym więcej błękitu na niebie. Na wschodzie już więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, a na północy po południu możliwa nawet burza. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie. Uwaga na silniejszy wiatr nad morzem. A o poranku -1 w Zakopanej. W Zakopanem tutaj oprócz bluzy na pewno przyda się kurtka. Tymczasem w Szczecinie już teraz mamy 13 kresek.
16: Ja chciałam powiedzieć, że trzeba zadzwonić do skrobaczek, żeby przygotowały się, bo mogą się przydać już niejutro.
5: Już tak.
3: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
4: A jakby tak powiedzieć, że tam wyciągamy parasoleczki i pogoda jest dla nauczyciela.
17: To byśmy dopiero zaskoczyli. Na szczęście dzisiaj nauczyciele są poza szkołą.
16: Ściskamy wszystkich nauczycieli.
17: 4 minuty po 7, wstawa, nie udawaj. Filip Kliber.
16: Karola Kowalska.
17: Mateusz Marek.
16: Dzień dobry.
17: I Kinga Dyga, która wróci za godzinę z najważniejszymi informacjami dla nauczycieli. I nie tylko.
5: Nie tylko.
4: Oni są w szkole, tylko nie mają wolne zajęcia. No dobra, wiadomo.
16: Nauczyciel zawsze na posterunku.

0: cały czas. Nasz ulubiony Oskar Cymsy cały czas w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 9 minut jest po godzinie 7 w RMF Max. Dzisiaj wyjątkowa edycja zabawy do tablicy, proszę, bo...
2: Dzisiejsza kategoria
3: to nauczyciele! Z okazji oczywiście Dnia Edukacji Narodowej.
4: No to teraz tak, drogi nauczycielu, droga nauczycielko, którzy słuchacie teraz RMF Max, zgłoś się SMS-em pod 3001, pisząc, nauczycielem jakiego przedmiotu jesteś, ale tak, żeby zrozumiało to małe dziecko, czyli na przykład uczy o cyferkach.
5: No, pokazuje fajne książeczki.
3: Tak, albo biegamy w kółko i skaczemy wysoko, zajęcia na macie, macie piłkę i grajcie, nie?
4: Dlaczego się zgłosić? No dlatego, że po pierwsze, możesz zgarnąć prezent z okazji Dnia Nauczyciela, stówka kieszonkowego do wydania na głupoty, a oprócz tego jeszcze czekoladki i słodycze.
5: No wiadomo, i będziesz nas przepytywać, nic się nie przejmuj, drogi nauczycielu, nauczycielko, my cię przez to przeprowadzimy, tylko się odezwij koniecznie.
3: Koniecznie zrób to, jeżeli jeszcze nigdy takiego SMS-a do nas nie wysyłałeś albo nie wysyłałaś i jeżeli chcesz być na antenie RMF Max, żeby cała Polska usłyszała, jakim super nauczycielem jesteś. SMS pod 3001, jakiego przedmiotu uczysz, ale tak, żeby zrozumiało to dziecko, piszesz bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
4: Wiemy, że macie dzisiaj wolne, że odpoczywacie, ale my się tutaj bawimy i do zabawy was zapraszamy. 3001.

0: Max, to jest Karol G. To jest nasza zabawa do tablicy, proszę. Zgłaszali się do nas dzisiaj nauczyciele, pisząc, czego uczą, ale tak, żeby zrozumiały to dzieci. Ktoś napisał, uczę dzieci, że kleju się nie liże i kredek świecowych się nie je.
1: Ja rozumiem, że godzina wyławcza jest, ale musimy podjąć z lektur.
2: No, jestem nauczycielem, który mówi, że albo macie piłkę i rób ta, co chceta, lub nie kop tej piłki. Najlepsze zgłoszenia, nie?
3: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Ale i tak postanowiliśmy wybrać zgłoszenie, które brzmi: jestem tłumaczem świata, sprawdzam, jak działają różne rzeczy, od maleńkiej kropelki wody po ogromne gwiazdy na niebie, a potem opowiadam o tym dzieciom, żeby znały sekrety natury.
1: Długie, ale fajne.
2: I to jest, moi kochani, Sandra. Dzień dobry, Sandra.
4: Cześć, cześć.
2: Sandra, która jest nauczycielką fizyki, i postanowiliśmy, że dzisiaj z okazji Dnia Nauczyciela Sandra nie odpoczywa, tylko przepytuje. Wstawaj, nie udawaj, więc Sandra, czy masz gotowe pytania?
4: Tak, mam gotowe pytania.
2: To uwaga!
3: Do tablicy, proszę.
2: Sandra, antena jest twoja. Dawaj, najpierw Karola.
0: A, świetnie.
4: Dobrze, okej. Okay. Zaczynamy od prądu elektrycznego. Jaka jest jednostka ładunku elektrycznego?
1: To proste, ale akurat nie będę się prześcigiwał. No dawaj. Dawaj, Karolina, dawaj.
0: Amper?
1: Dawaj.
4: Nie. Nie.
0: Volt, watt, volt, volt.
4: Nie.
1: No to ja nie wiem. Podaj nam odpowiedź prawidłową.
4: Kulomb.
1: Kulomb.
2: Ten podróżnik, no.
1: Mówiłem.
4: Prawie.
0: Mateuko.
1: Teraz ja, no, okej. Okay. Drugie pytanko.
4: Drugie pytanie. No to materiał z klasy siódmej, trzecia zasada dynamiki Newtona. O czym nam mówi?
1: Że ciało, jak się nie rusza, to nic się nie dzieje.
4: Nie, to nie ta, ale blisko.
1: O, dobra.
0: Ciało na ciało?
1: Ciało do ciała, no. Dobra,
2: może ja to sprawdzę.
4: Coś z ciałem, tak, nawet dwa ciała. Tak.
0: Że ciało A wpływa. Na ciało B wpływa, to ciało B wpływa na ciało A?
4: Tak, brawo.
2: O nie. Ona to wpisała w chat GPT.
1: Nie, dobra, Sandra. Ona to wiedziała, naprawdę. A ja o tym zapomniałem, Boże, ale wstyd.
0: Dobra,
1: jest jeszcze kaliber, no.
2: Ostatnie, dawaj do mnie.
4: Trzecie pytanie. No to może, co to jest napięcie prądu elektrycznego?
2: No to co jest pod kolanem. No napięcie, no co, no jak jest prąd, to musi być napięcie, natężenie, musi
0: o
2: być...
0: O Boże, już o,
2: żeby
0: o,
1: widzę, że szyjesz mega, dostałbyś może z tego jakiegoś topa albo coś.
2: Sandra, czy mogę dostać chociaż dwa na szynach?
4: Tak, możemy się umówić nawet na dwoje z minusem.
1: Jest, jesteś wspaniała, najłaskawszy nauczyciel fizyki, jaki nam się mógł trafić.
0: To prawda, Sandra,
4: miło to słyszeć.
0: Wędruje do ciebie kieszonkowe, czyli fajna stówka do wydania na absolutne głupoty, no i oczywiście klasycznie czekoladki.
4: Super, dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: 100 lat, niechaj żyje nam Sandra.
3: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Z takimi nauczycielami, jacy są w RMF Max, to naprawdę ja bym chętnie wróciła do szkoły.
2: Pozdro nauczycieli wszystkich. Absolutnie.
3: Reklama.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer, moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
11: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Salon Cherry Grupa Bemo w Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl. I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

0: Blinding Lights od The Weeknd. Tak jest.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To fajny numer. Przeżywam, zaangażowałem się sercem w to.
4: Dziękujemy za twoje zaangażowanie i za twoje serce. A jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, to on będzie oglądany, te mecze, które będą się odbywać w Hiszpanii i w Andorze, na jednej z platform streamingowych. Dokładnie. Mundial będzie można oglądać na Netflixie, nie?
0: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
5: Gdy wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
4: Pomij czołówkę.

0: Obudziłeś albo obudziłaś się rano i trzeba było skrobać szyby? A spokojnie, u nas w RMF Max przypominamy lato od samego rana. 7.39 i Another oraz 54 Ultra, czyli kawałek Talk to You. Absolutny hit tych wakacji, bo tak to właśnie było w RMF Max.
1: No to super, to u nas teraz Filip i Bianka. Co my na to?
0: No jasne, a co nie?
1: Filip Heiser ze swoją nowo, świeżo poślubioną żoną, słuchajcie, mają zostać ekspertami od budowania marki na rynku nieruchomości. Będą występowali na branżowej konferencji i będą opowiadali o tym, jak budować markę na rynku nieruchomości.
2: To ja mam nadzieję, że wyłożą też swoją taką słynną teorię Heisera, tak? No. Jak możesz zrobić coś w pół roku, to po co robić to dłużej?
0: Efekty same przyjdą.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Salon Cherry Grupa Bemo w Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Oh yeah, najlepsze numery to tylko w RMF Max. MJ Deli na 11 przed 8.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Dzisiaj przypominamy Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli.
0: No jeszcze i raz, 100 lat, 100 lat.
2: W związku z tym taki temat mamy o tej porze. Tajemnice pokoju nauczycielskiego.
3: No właśnie, ktoś tam był, co tam się dzieje, czy cokolwiek wiemy na ten temat. Jeśli ktoś coś wie, pozbierajmy te puzzle razem.
0: Ja kiedyś byłem w pokoju nauczycielskim, odnosiłem dziennik. I pamiętam, że wtedy absolutnie wszystko wtedy ucichało. Nie było żadnych rozmów. Absolutnie nikogo. No.
3: Ja kiedyś byłem i widziałem, że tam były stoły ułożone w kwadrat, że siedzieli przy kwadratowym stole, nie okrągłym.
0: Nie, to ważne jest.
3: Tak. No. Może wiecie, kto pije jaką herbatę, może macie jakieś inne plotki i tajemnice. Aha. No koniecznie nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
2: Tajemnice pokoju nauczycielskiego. Kto tam był, kto widział, jak ten pokój wygląda, co nauczyciele tam robią, co tam się dzieje. Głosówka na Messengerze albo Instagramie.
3: Najgorętsze.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Najgorętsze tajemnice, najciekawsze kawałki puzli, no to mamy za to gadżety, nie? Jakieś naprawdę, wybierzemy coś.

0: Eminem i Rihanna w RMF Max na 5 minut przed godziną 8. Pytamy was o to, jakie znacie tajemnice pokoju nauczycielskiego. Przysyłacie głosówki na Messengerze RMF Max. Na razie przyszło między innymi to.
1: No ja tam byłem raz kilkanaście minut i widziałem, jak WF-ista szukał części samochodowych.
0: To jest dopiero początek tego, co nagraliście.
2: Przebicie to, przebicie. Wysyłajcie na głosóweczki na Instagramie Messengerze.
3: A już za chwilę Flair Sport i pogoda w RMF Max. Też zostańcie i posłuchajcie.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ile masz lat?
7: Ej, o wiek się nie pyta.
6: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
7: Teraz mnie zaciekawiłaś.
6: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
7: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
8: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
9: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
11: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
12: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
13: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
11: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
13: Za darmo to uczciwa cena.
11: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
14: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
15: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
14: Ciężka?
15: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
14: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
15: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
14: Chyba kumacji.
16: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: I po reklamie.

0: 104 FM. Samba.
1: Punktualnie 8 na zegarach, to jest RMF Max, Flash Sport i prognoza pogody ma dla Was Kinga Nega.
2: Zapraszam. To jeszcze nie koniec prac nad ustawą o bezpieczeństwie w internecie. Senackie komisje chcą zmian w przepisach. Co ważne, część poprawek popiera także resort cyfryzacji.
3: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
2: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród zmian jest także szybsze wejście ustawy w życie po 3, a nie 6 miesiącach. Powrót obowiązkowej służby wojskowej wciąż budzi emocje. Mniej niż połowa Polaków jest za przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby, dokładnie 46%. Przeciw jest 38% ankietowanych, 16% nie ma zdania w tej sprawie.
4: Nie każdy chce trafić do wojska, tak? I nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
5: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
2: Mówili mieszkańcy Warszawy. W porównaniu do poprzedniego badania widać spadek poparcia dla tego pomysłu. Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna to o poranku najzimniejsze województwa. W wyższych partiach Tatr mróz i śnieg. Turyści muszą już pamiętać o zimowych ubraniach.
6: Ciepła czapka na głowie wylądowała, tak?
7: Tak, tak, tak. Wczoraj tutaj byliśmy na Morskim Oku i przydała się. Widać, górne warstwy szczytów są pokryte śniegiem.
8: Skarpety bardzo fajne.
2: Usłyszał w Zakopanem Maciej Pałachicki. Tymczasem IMGW opublikował najnowszą eksperymentalną prognozę na najbliższe 4 miesiące. Początek zimy w Polsce może być wyjątkowo łagodny, porządny mróz może chwycić dopiero w styczniu lub lutym. Dziś w RMF Max pamiętamy oczywiście o nauczycielach. Wszystkim życzymy
9: dużo szczęścia, żeby miło pracować z dziećmi.
2: No i to były życzenia Zosi z krakowskiego przedszkola. Starszych uczniów zapytaliśmy, jaki powinien być idealny nauczyciel.
10: Wyrozumiały na pewno, jeżeli się do czegoś na przykład nie przygotowuje i odpuścić trochę tego dnia.
11: Uważam, że nauczyciel powinien być empatyczny, ale jednocześnie nie może być za miękki dla uczniów. Po prostu uczniowie mają za dużo luzu i też po prostu sobie odkładają na później. Też po prostu sami się opuszczamy wtedy, więc nauczyciel powinien być trochę taki srogi jednak też.
2: A mówili uczniowie z Warszawy.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Fantastyczny występ polskich tenisistek w Wuhanie. Iga Świątek, jak wiecie, awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalenę Fręch. Coś zaskoczyło w tym pojedynku?
12: No chyba to, że Magdalena Fręch ugrała tylko 3 gemy, bo to był dużo bardziej wyrównany pojedynek niż wskazuje na to ten końcowy rezultat. Czas gry godzina 43 minuty, także no długi mecz jak na tak jednostronny wynik.
2: Ocenia Patryk Serwański. Do zwycięskiej Igi Świątek dołączyła również Maja Chwalińska, która choć gładko przegrała pierwszego seta 1-6, to potem pokazała prawdziwą klasę. 6-1, 6-1. Wygrywając kolejne sety 6-1, 6-1. Wieczór z Ligą Mistrzów zapowiada się znakomicie. Mistrzowie kontra mistrzowie, czyli Manchester City i PSG. Dwie drużyny z najwyższej półki. No to może być jeden z hitów tej kolejki.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Kawa, obowiązkowo kurtka, no i można startować z tą środą. Poranne przymrozki w południowo-wschodniej części Polski, zdecydowanie cieplej na północnym zachodzie, bo tam już teraz 13 kresek. Sporo chmur i przelotne deszcze w centrum i na wschodzie, najwięcej przejaśnień dzisiaj w Lubuskiem i zachodniopomorskiem. 10 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, 15 stopni w Szczecinie, a w Gorzowie Wielkopolskim nawet 16 kresek.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
13: RMS Max, hity na maksa.
14: Pogoda fajna, nie najgorsza, wiadomości nie najgorsze. Jakoś dam radę w tę środę chyba, nie?
15: No bo tak jest dzień nauczyciela, no hello. No.
14: Nie najgorzej tak jest.
0: Twój dobry beat.
16: Jeszcze jak przegryziesz jakąś czekoladką, od razu będzie lepiej.
15: To by się jakoś biometr poprawił, czy co?
14: Chyba ciśnienie mi się ustabilizowało.
15: Wstawaj, nie udawaj, dzień dobry. 5 po 8.

0: Supergirl, 11 minut po godzinie 8 i od razu dzień lepszy z samego rana.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Pytaliśmy was o to, co zobaczyliście, gdy weszliście kiedyś do pokoju nauczycielskiego, bo każdy z nas coś kiedyś widział. Tam był, coś widział.
3: Ma jakiś część tej układanki, a pokój nauczycielski ma mnóstwo swoich tajemnic. I co tam się dzieje? No, sami pomyślcie, no, czy wiecie cokolwiek?
0: To jest trochę jak z UFO, w związku z tym... czas posłuchać, co słuchacze RMF Max wiedzą o pokoju nauczycielskim.
4: Kiedyś weszliśmy do pokoju nauczycielskiego i zobaczyliśmy w boku Hana Solo zamrożonego.
3: O, w ogóle!
0: W lodówce. To mógł być ten szkielet z sali od biologii, ale fantazja jakby nie zna granic. Solo, dawaj dalej.
5: No ja tam byłem raz kilkanaście minut i widziałem, jak WF-ista szukał części samochodowych.
2: To było ćwiczenie po prostu. Tak.
0: W kantorku. Dawaj dalej.
6: Kiedy bym nie weszła do pokoju nauczycielskiego, to oni tam mieli pełno słodyczy. No więc jak oni się tak najadali tymi słodyczami na tej przerwie i później przychodzili do nas na lekcje, tacy nafutrowani tym cukrem, no to później mieli ochotę na różne takie przepytanki, sprawdziany.
3: To się stąd bierze, dlatego jest tyle pytań w święta zawsze.
0: I dlatego wszyscy przynosimy cukierki na dzień nauczyciela.
3: No wiadomo.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Ściskamy mocno wszystkich nauczycieli. Mamy nadzieję, że zjecie dzisiaj tyle słodyczy, ile będziecie mieli ochotę zjeść i że nikogo nie trzeba będzie pytać, tylko że po prostu będzie można sobie klapnąć i odpocząć.
3: Co tam się dzieje?

0: Star Sailor i Offenbach grają w RMF Max 22 minuty po godzinie 8. Four to the floor robi nam środę w RMF Max.
1: A Polacy robią jacht Messiemu, jak się okazuje.
0: Polacy robią jacht Messiemu?
1: Dokładnie. Czytamy, że ten jacht ma cmować na Balearach i służyć mu po prostu jako takie miejsce odpoczynku. No fajnie ma być Messiemu.
0: Na emeryturze.
2: To rewelacja. No, tylko jak po hiszpańsku się mówi, będzie pan zadowolony.
0: No to będzie nasza duma narodowa teraz.
1: Wiadomo, kto używa poziomicy, ten jest chyba z zagranicy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mniej!
20: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
21: I po reklamie.

0: jest Simonika.
1: I jeszcze ja, Macia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98.

0: Nie 998, tylko 100 lat, 100 lat, 8.33, Dzień Nauczyciela dzisiaj, męskie granie Super Orkiestra.
1: Wstawaj, nim dawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A teraz pora na nasz radiowy dzisiejszy challenge, a jego nazwa to The Best of 2016. Czy uwierzycie, że te numery mają 10 lat?
0: Nie wiemy, co kto przygotował. Znaczy, ja wiem, co przygotowałem, nie wiem, co przygotowała Karola i
4: ja
0: co przygotował Mateuko. I ja proponuję, żeby jednak zacząć ode mnie, dobra?
3: Dobra, dobra, spróbujmy, no.
0: Nie uwierzycie, że to ma 10 lat, nie?
3: Mocne, mocne, mocne.
0: Zapachniało karnymi z Portugalią, nie? No, wiem o tym doskonale.
3: Moje teraz, tak?
0: Dobra, tak, teraz, no teraz
3: nie,
0: damy...
3: To, nie, nie, teraz Karola.
4: Okej.
3: Okay.
0: Dobra, dobra. Mhm. Dobra, uwaga.
4: Co? Nie uwierzycie, że to ma 10 lat. Pojechałem
3: na młociny rano. Co ma 10 lat?
4: Milion wawrzyszew.
3: Wow!
0: Tako ma już 10 lat? Serio?
4: Tako ma już 10 lat.
0: Ale on szybko dorasta.
3: Ja muszę tylko uprzedzić, ja poszedłem w trochę inną stronę. I jakby...
4: Dawaj.
3: Skumajcie, że to ma 10 lat.
0: No nie? Dobra, zobaczymy w takim razie.
4: A?
3: A?
4: A?
0: No i co? No i zagra, to ci nie zagra.
4: A możesz śpiewać?
3: Przecież przygotowałem.
4: No to jest po prostu taki numer. To jest taki numer, że on aż nie może po prostu zagrać w radiu.
3: Puść mi to stąd.
4: Puść mi to z mojego komputera. Uwaga.
0: Dobra, dawaj, no.

0: Warto, warto było? Warto było poczekać, przepraszam. Ale słuchajcie, no naprawdę, 2016.
1: Słuchajcie, musicie teraz zadecydować, który kawałek z 2016 roku jest najlepszy. Napisz nam na Facebooku albo na Instagramie RMF Max, który kawałek z 2016 wygrał.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No albo weź dopisz swój kawałek z 2016 roku. Też chcemy nie uwierzyć, że to ma już 10 lat.
1: Armin, to jest akurat nowy, Everlasting.

0: Tame Impala i jego Loser. Tak właśnie gra RMF Max specjalnie dla was o poranku i tak was pobudza, tak was rozbudza przede wszystkim.
1: Powstał taki raport, szafa Polki i Polaka, który bada, co mamy w tych szafach. No i okazuje się, że jak kupujemy w second handach, to jesteśmy naprawdę dumni z siebie, że to robimy. Najnowsze badania pokazują, że chętnie też odzież naprawiamy, kupujemy w second handach, sprzedajemy na różnych platformach online. No po prostu druga, z drugiej ręki
0: super.
1: Znaczy lepsze.
0: Czyli jesteśmy po prostu zaradni, tak?
2: Tak. Super, tak. Czyli ja to właściwie na studiach byłem zaradny. Można powiedzieć, od dziecka już byłem zaradny.
1: RMF Max. RMF Max. Pochodzę z zaradnej rodziny.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
9: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: wszystko, czego chciałem, czyli Mrozu i Kacperczyk na 9 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Ej, patrzę, dzisiaj w sejfach jest minimum 21 tysięcy złotych. Kurczę. Słuchajcie, jak nie spróbowaliście szczęścia wczoraj, no to może dzisiaj jest ten dobry dzień. Mhm.
2: No, my tutaj może brzmimy trochę spokojnie, gdy mówimy o pieniądzach, ale na serio na nie patrzymy. No i w tym momencie w sejfach widzimy 1 000 000 złotych. Te pieniądze tutaj są.
0: Jeżeli chcesz zobaczyć ten 1 000 000 złotych na własne oczy, to po prostu musisz zgłosić się do zabawy i o nie zagrać, bo od zagrania do patrzenia na twój prywatny milion jest już tylko naprawdę, naprawdę jeden krok, nie?
1: A w ogóle jak już będziesz rozmawiać kiedyś w sprawie tej środowej wygranej na antenie, to pamiętaj, że mniej niż 21 koła to dzisiaj u nas nie dostaniesz, no, jeśli bierzesz telefon oczywiście.
2: No to dobra, to teraz robimy tak. Łapiesz za telefon i wysyłasz hasło MAX SMS-em na numer 746-7492 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl, bo ten milion naprawdę na ciebie czeka.
1: Fajna, sprawdzona zabawa, codziennie dreszczyk emocji. Śmiało!
0: Śmiało! Co nie zagrasz, zagraj!
2: Max Leszna 7467.

0: Yeah. Jest to Catriel Paco Amoroso. Sexy Magic, taki ma tytuł ten numer, no. Słuchacie RMF Max.
1: No najlepiej, no bo czego innego możecie słuchać. 6 minut pozostało do godziny 9.
2: No i o tej porze oczywiście zapraszamy was na to, co najważniejsze, czyli przecież i prognozę pogody. To już za moment, bo o godzinie 9, ale zostańcie koniecznie, bo po 9, ale będziemy dla was mieli super rzecz do zabrania ze sobą do pracy.
1: Uła, trzeba koniecznie tego posłuchać. Mateuszu, już jest cały gotowy i...
0: A że tego suchara?
1: No, no jest... o tym mówię. No, ale
2: dobra, zero presji.
0: To tak. Faktycznie, no warto czekać, no.
1: No bo masz go, prawda?
0: No już,
2: no, ale nie, tak, tak?
1: Nie, no, no, masz gdzieś tam.
2: Sport. Bez sportu, flash i pogoda o 9:00. Zostańcie z RMF Max.
1: No bo masz go.
3: Reklama. Salon Cherry Grupa Bemo w Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl.
4: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
5: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
6: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
4: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
6: Za darmo to uczciwa cena.
4: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
12: Ile masz lat?
13: Ej, o wiek się nie pyta.
12: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
13: Teraz mnie zaciekawiłaś.
12: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
13: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
12: Dokładnie.
14: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie. Nie.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
17: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
5: 9, Monika Kołutowska, słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin, witajcie. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów obiektu przypominającego drona. Policja odebrała sygnał w tej sprawie wczoraj po godzinie 18.
6: Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona.
5: Mówiła aspirant Agnieszka Zalewska, oficer prasowy komendanta policji w Pucku. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
4: To jest RMF Max Szczecin.
5: Od 1 stycznia w Szczecinie wzrosną opłaty podatku od nieruchomości oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni podjęli taką decyzję. Podczas sesji Rady Miasta średnia podwyżka wyniesie około 2,7% i jest niezbędna dla utrzymania wysokiego standardu usług miejskich. Nowy statek ratowniczy rozpoczął służbę w bazie SAR nad Zalewem Szczecińskim. Morka, bo tak nazywa się jednostka, ma ponad 15 metrów długości.
7: Jest to łódź zbudowana specjalnie pod charakterystykę Zalewu Szczecińskiego i tego obszaru, w którym tutaj ta łódź operuje. Przede wszystkim niskie zanurzenie i skuter na platformie zrzutowej. Jeżeli mamy incydenty z jachtami, z poszkodowanymi, którzy znajdują się w trzcinowisku, tam gdzie ze względu na zanurzenie statek nie może dopłynąć, wysyłamy wtedy ratownika na skuterze wodnym. I to jest taka nowość innowacyjna, która powoduje, że dwie takie łodzie zostały właśnie wybrane na zalewy, na szuwarowiska, na trzcinowiska, na płytkie wody.
5: To był dyrektor SAR Sebastian Kluska. Krótko trochę kultury. Spektakl baletowy Lalka na podstawie powieści Bolesława Prusa wystawiony zostanie w Operze na Zamku w Szczecinie. Twórcy przełożyli bogatą fabułę na język tańca i gestów, co było dużym wyzwaniem. Premiera odbędzie się w sobotę o godzinie 19. I uwaga, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej, utrudnienia na reduty Ordona w Szczecinie. Chodzi o prace modernizacyjne podziemnej infrastruktury. Wymieniane są włazy kanalizacyjne i zabezpieczane pierścienie, studni. Zmienione trasy dotyczą autobusów linii 75 i 521. Warto sprawdzać aktualne rozkłady i oznaczenia przystanków. Prace obejmą łącznie 6 ulic. Zakończenie planowane jest na wiosnę przyszłego roku. A nową wystawę czasową pod tytułem Znaki pęknięcie w rzeczywistości można już oglądać w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.
8: Ta wystawa jest dość intymną wystawą, bardzo. Trochę jest o mnie, ale tak naprawdę jest o każdym z nas. I te pęknięcia, które są na tej wystawie, dotyczą też każdego z was.
5: Autorem instalacji jest Krzysztof Kedy-Olszewski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
5: Pogoda całkiem przyjemna w Szczecinie, na termometrach około 10 stopni, ale temperatura wzrośnie w ciągu dnia nawet do 14 kresek. Dzisiaj słońce też się pojawi i z tego będziemy się cieszyć i oczywiście za to mocno trzymamy kciuki. No a jeśli chodzi o ciśnienie, to póki co w normie. Jeśli chodzi o czwartek, tutaj ma być bardziej pochmurno i zdecydowanie przydadzą się parasolki, a przy piątku nawet do 17 stopni i sporo słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
10: Mamy ten suchar żart na start, nie?
11: No. Mateusz, proszę.
10: Co mówi matematyk do drwala? Weź rąb.
11: 4 minuty po godzinie 9, wstawaj, nie udawaj, za to mówi do widzenia.
12: Do widzenia.
11: Zostawiamy was z najlepszymi hitami i z Matełkiem, który będzie wam opowiadał suchary do końca dnia.
10: Nie, na szczęście poczekamy do jutra. Dzięki, dzięki.
11: Dzięki, cześć. Hej, hej, nauczyciele, jeszcze raz wszystkim.
12: Wszystkiego najlepszego.
11: I w ogóle wszyscy, cześć, na razie. Siema.

Oscar Sims z dobrym nastawieniem, bez końca w RMF Max. Minęła godzina 9, jesień kliknęła nam już na dobre, no to teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko my też powinniśmy się na dobre rozkręcić w tę środę. Żebyśmy sobie radzili, słuchajcie, tak jak Maja Chwalińska poradziła sobie w WTA 1000 z Czeszką. Do przodu, Maja wraca do gry, a my będziemy wam grać najlepsze hity i tak do godziny 12, żeby wspólnie dobrze przejść przez ten pracujący tydzień. RMF Max, RMF Max. Ania Wojtkowiak, do 12 razem zrobimy dobrą środę. To DJ Antoine na start.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pan zalecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Ile masz lat?
11: Ej, o wiek się nie pyta.
10: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
11: Teraz mnie zaciekawiłaś.
10: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
11: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
12: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
13: Salon Cherry Grupa Bemo w Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl. I po reklamie.
14: Ania, Krysia,

Dzięki, że jesteś tu. Ledbury Trips. No to jest dla wszystkich nauczycieli. W końcu to dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. W szkołach dzisiaj, no chyba bez kartkówek, nie ma tradycyjnych zajęć, tylko po prostu jakieś specjalne zajęcia, które integrują uczniów i nauczycieli. I tak sobie pomyślałam, że właśnie ta integracja to jest najlepszy trop na tę środę. Słuchajcie, podstawowy tekst nauczyciela, taki ponadczasowy, który pamiętacie do dzisiaj. Już teraz nagrywajcie w głosówkach na Messengerze RMF Max. Mam dla Was oczywiście zestawy gadżetów i z przyjemnością usłyszę to klasyczne. No powiedz, powiedz wszystkim. Wszyscy się pośmiejemy. Na pewno zrobimy to słuchając Waszych głosówek. Na Messengerze RMF Max teraz nagrywajcie teksty nauczycieli, które pamiętacie do dzisiaj. Gadżety od RMF Max do wzięcia.

0: Iben i Easy Bizu, All of My Love w RMF Max Szczecin. No to słuchajcie, ja wiem, że jest środek roboczego tygodnia, ale na chwilkę przenieśmy się do piątku i do bardzo przyjemnych okoliczności, które mogą mieć miejsce już od godziny 19 w Dziwnowie. Most zwodzony rozbłyśnie kolorami, uroczyste otwarcie i uruchomienie iluminacji mostu zwodzonego. Na to już dzisiaj można się przygotować i przy okazji może na bardzo przyjemny spacer. Wiadomo, to mała wycieczka, ale kto by sobie na taką nie chciał pozwolić, zwłaszcza jeśli się okaże, że można już sobie pozwolić na wszystko. Dzisiaj po południu to może stać się waszą rzeczywistością. Jakbym miała 1 000 000 złotych, pozwoliłabym sobie na wszystko. Ja go mieć nie mogę, ale wy, jeśli macie teraz w zasięgu ręki telefon, to pamiętajcie, że po południu 1 000 000 złotych może być wasz. Wysyłajcie hasło MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em i tak wejdźcie do naszej zabawy. Złota kumulacja. Wielkie pieniądze ukryte we wszystkich sejfach, a w jednym nawet 1 000 000 7467. SMS o treści MAX. Działajcie.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF MAX. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
2: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
9: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
1: Pogoda całkiem przyjemna w Szczecinie, na termometrach około 10 stopni, ale temperatura wzrośnie w ciągu dnia nawet do 14 kresek. Dzisiaj słońce też się pojawi i z tego będziemy się cieszyć i oczywiście za to mocno trzymamy kciuki. No jeśli chodzi o ciśnienie, to póki co w normie. Jeśli chodzi o czwartek, tutaj ma być bardziej pochmurno i zdecydowanie przydadzą się parasolki, a przy piątku nawet do 17 stopni i sporo słońca.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Car Rack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
2: RMF Max. RMF Max Szczecin.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja też to wiem. Wiem, że ta piosenka z pewnością będzie miała wysokie miejsce, jeśli chodzi o hit 2026 roku w podsumowaniach. Do tego jeszcze trochę czasu, za nami Męskie Granie Orkiestra w RMF Max Szczecin, ale już coraz bliżej do piątego biegu w ciemno w Szczecinie. Kilometr pod Plantami już 25 października będzie można przebiec we dwoje, ale będzie chodziło o to, aby jedna osoba biegła z opaską na oczach, a druga była jej przewodnikiem. I w ten sposób oczywiście będzie można zwrócić uwagę na problemy osób z słabowidzących i przede wszystkim z niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o wzrok. Godzina 12, 25 października. To wszystko brzmi świetnie. W samo południe bieg w ciemno. Niektórzy uprawiają go codziennie.
2: To jest nowość RMF Max.
1: A teraz do świeżo zmielonej kawy dodajemy trochę świeżości z głośnika. To A Loner.
3: I've been fighting, I've been fighting.

0: Reklama. Salon Cherry Grupa Bemo w Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Grzegorz,
3: Asia,
4: Martyna,
5: Lady Gaga.
6: Z tej strony modelki
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Szczecin 98,4 FM.
8: 10. Czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. To fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lądowych. Znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem. Takie są wstępne ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Jej znaczny fragment morze wyrzuciło na bałtycką plażę w Karwi. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Rozstawiona z numerem 16, polska tenisistka przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Buskową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Dziś Maję Chwalińską czeka jeszcze rywalizacja w deblu, w którym występuje w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
8: Jesień i zima to czas, kiedy widoczność na drogach spada, a piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.
9: Okres jesienny charakteryzuje się specyficznymi warunkami. Szybko zapadający zmrok, częste mgły i opady deszczu.
8: Mówi dla RMF Max Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
9: A w takich warunkach nie trudno o wypadek. Tutaj szczególnie narażeni na udział w zdarzeniach drogowych są przede wszystkim piesi, którzy poruszając się po zmierzchu w miejscach niedostatecznie oświetlonych są mało widoczni dla kierujących, dlatego apelujemy do pieszych o noszenie elementów odblaskowych, które mogą uratować im życie.
8: Policja apeluje, nośmy odblaski, bo to naprawdę działa. To będzie największe gospodarcze wydarzenie roku na Pomorzu Zachodnim. Już jutro w Teatrze Polskim odbędzie się 5. edycja Baltic Economic Congress.
10: Chcemy mówić o globalnych tematach, patrząc na nasz lokalny rynek. Dlatego też tegoroczna edycja będzie poświęcona tematowi bezpieczeństwa zarówno na świecie, w Europie i na Morzu Bałtyckim. Północna Izba Gospodarcza łączy wiedzę merytoryczną z bardzo ważną sferą, jaką jest networking. To kontynuujemy już po raz piąty.
8: To była prezes Północnej Izby Gospodarczej, która organizuje kongres, Hanna Mojsiuk. A 25 października w Szczecinie bieg w ciemno.
11: Zainteresowanie biegiem okazało się tak duże, że podstawowa pula pakietów startowych została już wyczerpana. Organizatorzy starają się jednak o dodatkowe miejsca.
8: Informowała Renata Pasiut. W Szczecinie rusza głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do podziału jest rekordowe 22,5 miliona złotych na 153 projekty zgłoszone przez mieszkańców. Głosowanie rozpocznie się 19 października o godzinie 12 i potrwa do 19 listopada do godziny 15.30. Każdy mieszkaniec może oddać 3 głosy, 1 na projekt ogólnomiejski i 2 na lokalne. Propozycje można sprawdzić wcześniej na stronie sbo.szczecin.eu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
8: Całkiem przyjemnie dzisiaj, a na termometrach maksymalnie do 14 stopni w Szczecinie. To jest dobry moment na jakąś pyszną kawkę z dodatkiem cynamonu, po to, żeby trochę poczuć tej pięknej, złotej jesieni. Jeśli chodzi o pogodę jutro, tutaj na termometrach nawet do 16 stopni, ale ma być bardziej pochmurno, no i może jeszcze popadać deszcze, więc przydadzą nam się parasolki. Póki co w Szczecinie biometr całkiem korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
13: Czuję, że ogarniecie tę środę bezproblemowo. U nas układ taki. Zalia, Florida i Tobi Romeo teraz na start. Ania Wojtkowiak, witajcie po 10 w RMF Max.

No są takie nauczycielskie teksty, które zostają też na zawsze. Zalia i Tylko mnie kochaj w RMF Max. No dzisiaj nasi kochani nauczyciele mają swoje święto, bo jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tekstów klasyków, które już przysyłacie na Messengerze RMF Max, to między innymi: nie interesuje mnie, kto zaczął. Nie musicie mnie lubić, macie się ode mnie nauczyć. Schowaj ten telefon, bo zaraz trafi do mojego biurka. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas możecie je wysyłać oczywiście na numer 3001 oraz na Messenger RMF Max. RMF Max. Ale zaskakująco łatwo wkleja nam się wszystkim od razu ten nauczycielski ton. To jest jednak trochę podejrzane. Juste, Jack Staley, Turn the Lights Off.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
9: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
10: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
11: Ale że już?
10: No już.
11: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
10: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
11: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
10: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Ile masz lat?
13: Ej, o wiek się nie pyta.
12: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
13: Teraz mnie zaciekawiłaś.
12: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
13: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
14: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
15: Salon Cherry Grupa Bemow Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemow.pl.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Media Expert, taniej masz!
20: I po reklamie.
21: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
22: Ja też dołączam. Jestem Agata.
23: What up, it's the weekend.
24: What's up, it's Sean Paul.
25: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
25: Szczecin 98,4 FM.

Liwka, poza tobą nic w RMF Max Szczecin. A wy wiedzieliście, że Uniwersytet Szczeciński znalazł się w światowym rankingu najlepszych uczelni? Tak jest. Zestawienie Times Higher Education na 2027 rok uwzględniło aż, uwaga, 2297 uczelni ze 118 krajów. No i jesteśmy tam, jesteśmy tam. Uczelnia szczecińska trafiła do przedziału w miejscach, no teraz spokojnie, między 1600 a 1800, to zależy w jakiej kategorii, ale jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że poprawiliśmy wyniki w 4 z 5 ocenianych kategorii. Szczególnie dobrze Uniwersytet Szczeciński wypadł w środowisku badawczym i zajmuje tutaj 837 miejsce na ponad 2000, podkreślę. No i jeszcze, co bardzo ważne, we współpracy z biznesem niemal podwoiliśmy swój pozytywny awans. No to co? Wygląda to wszystko całkiem nieźle, więc z takiego, mogłabym powiedzieć, skoku o tyczce, jeżeli chodzi o szczecińską uczelnię, teraz wchodzimy w etap podciągania się na drążku. RMF Max. RMF Max. I wyciskamy ile się tylko da. Bibi Rexa i Faithless New Religion to teraz w RMF Max Szczecin.

0: jej głosem można by było odsłuchiwać swój stan konta w połowie miesiąca. Taylor Swift. No nawet to zero nie brzmi tak źle, przyznajcie. Taylor Swift i Patient Zero za nami w RMF Max, ale jeśli faktycznie jest tak, że na tym koncie nie zostało za wiele, no to właśnie dostałam świeżą informację. U nas jest zdecydowanie więcej. 21 tysięcy minimum w naszych sejfach się dzisiaj znajduje. Więc to jest wielka kasa, która myślę, że nie tylko do końca miesiąca, ale ogólnie może wystarczyć do końca roku. A wyobraźcie sobie, że 21 to jest dopiero początek. Bo w gruncie rzeczy w naszych sejfach jest 1 000 000 złotych, które dzisiaj możecie wygrać. Na numer 7467 najlepiej teraz wysłać hasło MAX za 4,92 z VAT-em. To jest info z ostatniej chwili z tymi 21 tysiącami, więc im szybciej wejdziecie do gry, tym lepiej. Nie zwlekajcie, nie odsuwajcie tego na potem. Potem będą już wszyscy. A teraz to wy możecie dać sobie szansę, żeby wkroczyć do akcji o wielkie pieniądze jeszcze tego popołudnia. 21 tysięcy to minimum, maksimum to bańka. 7467 SMS o treści MAX. Działajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Jak ci się nudzi, to możesz przerobić klubowy klasyk i wrócić także na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Robin Schulze, czekam na wasze głosy.

0: Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
0: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
15: I po reklamie.
16: Karolina.
17: Marek.
16: Zuśka.
18: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
19: Hey, it's Dua Lipa.
20: Hey, this is Kygo.
21: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrac Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
23: Całkiem przyjemnie dzisiaj, a na termometrach maksymalnie do 14 stopni w Szczecinie. To jest dobry moment na jakąś pyszną kawkę z dodatkiem cynamonu, po to, żeby trochę poczuć tej pięknej, złotej jesieni. Jeśli chodzi o pogodę jutro, tutaj na termometrach nawet do 16 stopni, ale ma być bardziej pochmurno, no i może jeszcze popadać deszcze, więc przydadzą nam się parasolki. Póki co w Szczecinie biometr całkiem korzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Car Rack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
1: RMF Max.
17: RMF Max Szczecin.

0: No nie każdy sobie może na to pozwolić. Dawidzie. Dawid Podsiadło i trofea. Mam na myśli na to nie mycie rączek. Lekarze na pewno sobie nie mogą na to pozwolić. A to oni zagrają już w ten weekend w Filharmonii Szczecińskiej. 18 października koncert Polskiej Orkiestry Lekarzy. Charytatywny koncert. Dlatego wam to przede wszystkim mówię, bo dochód z tego koncertu będzie przeznaczony na zachodniopomorskie hospicjum dla dzieci i dorosłych. Mówi się, słuchajcie, że no u lekarza to trzeba mieć znajomości. Także wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie teraz w weekend na koncert, dodatkowo poznajecie lekarza odpowiedniej profesji i jeżeli by się trafiło, że będzie kiedyś trzeba się u niego stawić, to zawsze można zacząć rozmowę od ale pan to jezioro, a będzie wykonał.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Nie wiem, czy podziała, ale zdrowie najważniejsze. To my teraz mamy też świeżynkę na zdrowie od Miley Cyrus. Let's go.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Ile masz lat?
9: Ej, o wiek się nie pyta.
8: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
9: Teraz mnie zaciekawiłaś.
8: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
9: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
10: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
11: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Szczecin 98,4 FM.
16: 11. Monika Kołtowska, słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. 4,1% tyle we wrześniu wyniosła inflacja. Wpływ na wzrost miały oczywiście wysokie ceny paliw, dlatego wiele usług podrożało.
17: Na przykład w restauracjach, tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny, tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawe, ciekawostka. Najmocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
16: Dany GUS przeanalizował Krzysztof Berenda.
11: Słuchacie RMF Max Szczecin.
16: Bieżące info ze szczecińskiej Rady Miasta. Szczecińscy radni dali zielone światło na zaciągnięcie nieoprocentowanego kredytu, który pozwoli na budowę mostu Kłodnego.
0: Przecież tutaj szkaradny pylon, o którym mówił pan przewodniczący Słowik jeszcze 2 lata temu, to był moment, w którym chcieliśmy i rozmawialiśmy o tym, żeby ten most przeprojektować, żeby go zrobić taniej, żeby go zrobić w normalnej, ludzkiej skali z zachowaniem tych wszystkich funkcjonalności. Tego dzisiaj nie ma, a tą pożyczką tylko dołożymy kolejne narzędzie, żeby zrealizować to złe rozwiązanie. Trudno głosować inaczej. Jak człowiek szanuje miasto, jak człowiek chce, żeby miasto było miastem przyjaznym, miastem dobrym przestrzennie, miastem urbanistycznie spójnym, no to oczekuje tego, że tego typu rozwiązań w tym mieście nie będzie.
16: Mówił radny PiS Marek Duklanowski. Co prawda w Radzie nie było jednomyślności, ale większość, którą mają Koalicja Obywatelska i Klub OK Polska, przegłosowały uchwałę w tej sprawie. Przeciw byli radni PiS, którzy krytykują pomysł budowy mostu, między innymi ze względu na wysoki pylon, który będzie podtrzymywał konstrukcję. Nowy statek ratowniczy będzie działał w SAR. Jest to statek zaprojektowany specjalnie do szybkich akcji ratunkowych na Zalewie Szczecińskim i Odrze, a w razie potrzeby także na Bałtyku.
13: To jest dla nas duży przeskok technologiczny. Tutaj przede wszystkim mamy możliwość socjalu, mamy toaletę, mamy kuchnię, mamy możliwość odpoczynku dla ratowników. Zupełnie inna ergonomia. Pracuje się normalnie bez żadnych słuchawek ochronnych, inny poziom hałasu. No po prostu XXI wiek. Obszar działania tej łodzi to jest cały Zalew Szczeciński od Trzebieży, od mostu północnego w Szczecinie po Świnoujście, ewentualnie w ramach konieczności może ta też jednostka pływać po pełnym morzu do 12 mil morskich od brzegu.
16: To był dyrektor SAR Sebastian Kluska. A Paul Mukeiru, skrzydłowy Pogoni Szczecin, został wybrany do najlepszej jedenastki 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To już drugie takie wyróżnienie dla Nigeryjczyka w tym sezonie. Pogoń Szczecin potwierdza mocną formę swojego zawodnika na krajowych boiskach. Mukeiru znacząco przyczynia się do wyników drużyny w obecnych rozgrywkach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
16: Jeśli macie ochotę na jakąś kawę, to oczywiście warto wybrać się na Jasne Błonia do Parku Kasprowicza, no i sobie z kubkiem w dłoni gdzieś tam pospacerować. Zobaczcie, jak pięknie zmienia się krajobraz. Mamy piękną złotą jesień i to kolejny dzień w Szczecinie ze słońcem właśnie i temperaturą całkiem przyjemną, bo nawet do 14 stopni w naszym mieście. Parasolki mają przydać się jutro, to ma być bardziej pochmurny i deszczowy dzień, no ale póki co mamy słońce w Szczecinie i z tego się cieszymy.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
15: Jeszcze trochę, jeszcze momencik i będziemy już w tej drugiej połowie roboczego tygodnia. Ania Wojtkowiak, witajcie. Dajcie głośniej RMF Max. Zrobimy wam dobry soundtrack na tę trasę. To Sombr i My Body Isn't Ready na start.

Niezłe tempo nadają w RMF Max Szczecin. To Two Colors. No i już 16 października, czyli w najbliższy piątek, w supertempie też będzie można wziąć udział w próbie bicia rekordów pierwszej pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje 16 października w całej Polsce wydarzenie, które ma spowodować, że zgromadzi się najwięcej ludzi w instytucjach, którzy będą uczyć się przywracania funkcji serca. W Szczecinie odbędzie się próba bicia rekordów pierwszej pomocy, organizowana właśnie od godziny 12 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, dokładnie w Atrium. No i tutaj mogą stawić się wszyscy ci, którzy wiedzą, czym jest resuscytacja, oraz przede wszystkim ci, którzy nie mają pojęcia, bo będzie szansa, żeby właśnie tej cennej wiedzy nauczyć się w praktyce. Teraz też można zachęcić szefa. Szefie, idziemy na rekord. Rekord w pierwszej pomocy. Już w ten piątek o 12. Warto się przyłączyć.

0: Happiness is so sad w RMF Max. U nas nie ma żadnych smutków. Ja się uśmiecham cały czas, zwłaszcza słuchając waszych głosówek.
1: Miałem takiego fajnego nauczyciela z WF-u, który zawsze miał takie powiedzenie: jak cię palnę, to przez 3 dni będziesz latał z gołębiami, a matka cię z pracy będzie dokarmiała. Pozdrawiam pana Maćka, bardzo przyjemny człowiek.
0: No bardzo, ładnie się zapisał w pamięci. Słuchajcie, tę środę możecie jeszcze zapamiętać ze względu na jedną rzecz. 1 000 000 złotych jest dzisiaj do wygrania w naszych sejfach, ale nasza minimalna stawka, jaka jest w sejfach już teraz ukryta, to 25 tysięcy złotych. Nauczcie się wykorzystywać dobre okazje. 7467. Na ten numer wystarczy wysłać hasło MAX za 4,92 zł i tak wchodzicie do naszej zabawy. Prawda jest taka, że jak do was zadzwonimy, to już od razu macie wielkie pieniądze. To jest na pewno 25 tysięcy, bo tyle minimum można znaleźć w naszych sejfach. A poza tym są jeszcze inne gigantyczne kwoty. No i może się okazać, że tego popołudnia zostajesz milionerem. 7467. SMS o treści MAX. To jest najprostsza droga do tego miliona.
2: Reklama.
3: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowit.
21: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: I po reklamie.
24: RMF Max.
25: RMF Max Szczecin.

Post Malone ze Słonecznikami w RMF Max Szczecin. No i tak przyjemnie zwolnił. Ja Wam dzisiaj polecam, żeby w tę środę też troszeczkę zwolnić, zwłaszcza, że mamy bardzo przyjemne okoliczności w Szczecinie. Trwa Szczecin Film Festival i dzisiaj już po pracy od godziny 17 można wybrać się do Kina Zamek na filmy studentów z Uniwersytetu w Kunst Berlin i przy okazji jeszcze z Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Co tam siedzi w tych artystycznych głowach, można popodglądać od 17 do 19, a jeszcze o 19.15 Wpatrując się w słońce, czyli niemiecki film dokumentalny Masza Szylińskiego. No i myślę sobie, że jeżeli chodzi o niepowtarzalne obrazy, takie, które robią wrażenie i takie, które można zapamiętać na długo i będzie można się pochwalić, że ja widziałem. No i w sumie, to nie wiem, kiedy ty będziesz mógł zobaczyć, bo to jest tylko na festiwalu, to całkiem przyjemna opcja na popołudnie. I pamiętajcie, że wieczorami w RMF Max także możecie usłyszeć jeszcze więcej info o tym, dokąd warto wyskoczyć w tym tygodniu w okolicy. A to już Fast Boy.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
7: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
4: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
5: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Dzień dobry.
12: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
11: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
12: Interesujące. Ale co to?
11: Lokata Banku Pocztowego.
12: Biorę.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrag Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
19: Jeśli macie ochotę na jakąś kawę, to oczywiście warto wybrać się na Jasne Błonia do Parku Kasprowicza, no i sobie z kubkiem w dłoni gdzieś tam pospacerować. Zobaczcie, jak pięknie zmienia się krajobraz. Mamy piękną złotą jesień i to kolejny dzień w Szczecinie ze słońcem właśnie i temperaturą całkiem przyjemną, bo nawet do 14 stopni w naszym mieście. Parasolki mają przydać się jutro. To ma być bardziej pochmurny i deszczowy dzień, no ale póki co mamy słońce w Szczecinie i z tego się cieszymy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
0: RMF Max.
18: RMF Max Szczecin.

Nie szkodzi, że na głowie powinien być już kaptur albo parasol w torebce. No tak czy siak, oni wywołują słońce. The Colors. No i teraz to słońce, chociaż może nie do końca to będzie widać, to i tak będzie w najwyższym punkcie w dniu dzisiejszym. Za chwileczkę oczywiście do godziny 12 zbliżamy się wielkimi krokami. Drugą połowę tego roboczego tygodnia, kiedy już będzie z górki do weekendu, za momencik otwierają Irek Jakubek oraz Aśka Mełz, a ja Wam bardzo gorąco dziękuję, że być może pod tę górkę mogliśmy pójść razem. Jutro także postaram się być Waszym szerpą w pracy, a dzisiaj żegnam się i oczywiście dziękuję Wam za wspólne przedpołudnie. Ania Wojtkowiak, do usłyszenia jutro. Pa!

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Mamo, ten bohater jest dziwny.
10: Nie lubisz go?
9: Lubię i to jest najdziwniejsze.
11: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
13: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Szczecin 98 i 4 FM.
19: Minęło południe, Monika Kołutowska, słuchacie Flasha w RMF Max Szczecin. Pracodawcy będą mogli sprawdzić na uczelni, czy kandydat lub pracownik rzeczywiście ukończył studia. To efekt nowych przepisów, który na to pozwoli, gdy firma będzie miała uzasadnione wątpliwości co do dyplomu. Ekspert rynku pracy Oskar Sobolewski nie przewiduje jednak, że firmy zaczną masowo kontrolować zatrudnionych.
20: Jeżeli mówimy tuż o tych osobach, które pracują, no to też jest to zweryfikowane już na przestrzeni lat, kiedy ta dana osoba pracowała, także nie nie spodziewam się, że to miałoby spowodować jakieś lawinowe weryfikacje.
19: Dodał Oskar Sobolewski.
10: Słuchacie RMF Max Szczecin.
19: Prawobrzeże malowane muralami, Szczeciński Festiwal. Letni projekt Nowoczesny Szczecinianin. Szkolenia ze sztucznej inteligencji. To tylko niektóre przykłady projektów zgłoszonych do szczecińskiego budżetu obywatelskiego 2027. Pełna lista projektów na sbo.szczecin.eu. Szczecińska Policja apeluje, aby nosić odblaski.
16: Na nieoświetlonej jezdni warto o tym pamiętać. Kierujący z opóźnieniem zauważa pieszego, szczególnie gdy ten ma na sobie ciemne ubranie. Warto też przypomnieć, że po zmroku kierowca jedący z włączonymi światłami mijania może dostrzec pieszego z odległości około 25-30 metrów od maski samochodu, ale jeśli pieszy posiada na sobie odblask, no wówczas kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów. To duża różnica. Te dodatkowe metry pozwolą kierującemu na wykonanie bezpiecznych manewrów.
19: Mówił Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Przed nami piąta edycja Baltic Economic Congress.
21: Chcemy, żeby kongres miał rangę ogólnopolską, nawet międzynarodową, ale też nie uciekamy od tematów lokalnych, więc będziemy rozmawiać nie tylko o bezpieczeństwie, które jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, ale również o tym, jak największe inwestycje, żeby miały jak największy udział lokal content. Oczywiście będziemy również rozmawiać o pokoleniu Z, sztucznej inteligencji i nowych formach sprzedaży.
19: W programie znajdą się rozmowy o bezpieczeństwie, finansach, sztucznej inteligencji i rynku pracy, mówiła prezes Północnej Izby Gospodarczej, która organizuje kongres, Hanna Mojsiuk. Zajrzyjcie też do Centrum Dialogu Przełomy na wystawę.
22: Zaczynając od tych dwóch okrągłych obiektów. Dlaczego są dwa? Ponieważ mieszkałem w Gdańsku i Szczecinie całe życie, więc no są dwa miasta, które mnie dotyczą. Są dwie rzeki i te biegi rzeki tam są symbolicznie zaznaczone. Te pęknięcia to są pęknięcia dosłowne w tych lustrach.
19: Mówił autor wystawy Krzysztof Ked-Olszewski. Można ją oglądać do końca stycznia przyszłego roku.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
19: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dobre informacje są takie, że zdecydowanie w połowie października jeszcze w Szczecinie cały czas przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne, bo mamy sporo słońca i piękną złotą jesień w naszym mieście. No i jeśli chodzi o temperaturę, to też nie jest tak źle. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni. Dzisiaj warto ubrać się na cebulkę, jakiś sweter i na to jakiś delikatny płaszcz. To nam się przyda. Jutro już bardziej pochmurno i możliwe opady deszczu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
25: Idealna pogoda na dzień Wagarowicza, przepraszam, na dzień nauczyciela.
26: Chciałbyś.
25: Bardzo bym chciał. To jest taka idealna pogoda na dzień nauczyciela, kiedy to uczeń się nie musi zastanawiać, czy iść na wagary, czy nie iść, czy komuś będzie przykro z tego powodu, jak pójdzie.
26: No i dlatego niektóre szkoły same dzisiaj ogłosiły wagary. Pozdrawiam tych rodziców, którzy dzisiaj nie mają co zrobić z dziećmi.
25: Matka Meus, ojciec Jakubek. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
9: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
8: Ciężka?
9: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
8: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
9: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
8: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Szczecin 98,4 FM.

0: I to jest rytm, który środa lubi najbardziej. A dzisiaj jest środa, więc dlatego tak wam gramy w RMF Max 2:30.
1: To wam na pewno dzisiaj gdzieś wyskoczy, bo lata po całym internecie, więc warto, żebyście wiedzieli. Rachunek za prywatną wizytę u lekarza.
0: Widziałem.
1: 2 minuty trwała wizyta. 280 zł kosztowała.
0: No i internet, wiadomo, komentuje. Dyskusje prowadzone są na różne tematy. Wśród nich jedna najciekawsza, że prawdziwa rewolucja w służbie zdrowia będzie wtedy, jak lekarze, jak wszyscy inni pozostali usługodawcy, będą mogli pobierać wynagrodzenie dopiero po zakończeniu usługi. Czyli tu w przypadku lekarza będzie to po wyleczeniu. Wyleczony 280 się należy. Niewyleczony... Lecimy dalej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych. O!
3: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
4: Gdyby wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
3: Po mi czołówkę.
5: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
16: 15 zł.
15: Lepiej.
16: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
15: Z kuponami?
16: Cieplej.
15: W Orlen Witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Panie Pascalu,
24: tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
26: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
27: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
28: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
29: Lidl, to się opłaca.
30: I po reklamie.
31: Ania,
32: Martyna.
33: Hi, I'm Ariana Grande.
34: Hi everybody, it's ATB here.
35: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
36: RMF Max.
37: Szczecin 98,4 FM.
38: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrag Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dobre informacje są takie, że zdecydowanie w połowie października jeszcze w Szczecinie cały czas przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne, bo mamy sporo słońca i piękną złotą jesień w naszym mieście. No a jeśli chodzi o temperaturę, to też nie jest tak źle. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni. Dzisiaj warto ubrać się na cebulkę, jakiś sweter i na to jakiś delikatny płaszcz. To nam się przyda. Jutro już bardziej pochmurno i możliwe opady deszczu.
38: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrag Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.

0: To dla tych, co dzisiaj w pracy tak mają, że nie chce mi się. Karol G. I już chce mi się, mam nadzieję. Za 8 minut pierwsza i będzie informacyjny flash w RMF Max.
1: Jak macie takie misie dzisiaj w pracy, to się zajmijcie jedzeniem. Tak jak misie, bo misie teraz jedzą na potęgę, bo muszą przed zimą zrobić masę.
0: Masę, dobrze. No, misie robią masę, turyści robią rzeźbę, jak takiego misia zobaczą.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
3: Monika Kołtowska, słuchacie Flasha. W RMF Max Szczecin, witajcie po południu. Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału. Bogdan Święczkowski czeka na odpowiedź od prezydenta Karola Nawrockiego, że uznaje on ślubowanie za złożone w jego obecności.
4: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
3: Maciej Berek złożył wcześniej podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta.
2: Słuchacie RMF Max Szczecin.
3: Od 19 października w centrum Szczecina zmienia się organizacja ruchu z powodu remontu ulic Matejki, Gontyny i fragmentu Malczewskiego. Prace obejmą frezowanie, układanie asfaltu i regulację infrastruktury podziemnej. Roboty potrwają do 10 listopada i będą prowadzone głównie wieczorami i nocą z zachowaniem tymczasowej organizacji ruchu. Miasto apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Skoordynowanie działań ma skrócić czas utrudnień dla kierowców. W bazie SAR pojawił się nowy statek ratowniczy.
5: Chylę czoła przed starą jednostką, która uratowała wiele istnień. Natomiast idzie nowe i potrzebujemy tego nowego. Nawet mamy specjalny sprzęt, który pomaga nam w podczerwieni szybciej znajdować osoby w wodzie. Mamy echosondę, sonar wielowiązkowy, który mapuje dno. Szybkość reakcji tej jednostki jest dużo większa niż poprzedni model, ponieważ praktycznie od odpalenia silników możemy od razu płynąć z pełną mocą i prędkością.
3: Dodał kapitan jednostki Bartłomiej Majdański. Bezpłatne warsztaty o bezpieczeństwie już w sobotę w Szczecinie. Krajowy trening rodzinny odbędzie się w dwóch szkołach w godzinach od 10 do 14. W programie na przykład nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych i zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia. Organizatorzy, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin zapraszają wszystkich mieszkańców, szczególnie rodziny z dziećmi. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości i rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z bezpieczeństwem. I krótko, w Szczecinie od 22 października startuje 20. jubileuszowy festiwal Comedy Szpak. W Domu Kultury Słowianin publiczność zobaczy improwizację grupy Pozostali oraz konkurs stand-up z udziałem 5 młodych komików. W kolejnych dniach zaplanowano galę stand-upu i kabaretowe z udziałem grup Rewers i Łowcy.b. W sobotę odbędzie się także spektakl dla dzieci Żywot Żaby Germeny. Zostańcie z nami, już za chwilę aktualna pogoda dla Szczecina.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
3: Co powiecie na to, żeby już teraz zaplanować sobie jakieś popołudniowe bieganie, a może wyskoczycie na rower i wykorzystacie te okienka pogodowe? A dzisiaj, no, pogoda i aura całkiem dopisują w Szczecinie, bo na termometrach nawet do 15 stopni w takim najcieplejszym momencie dnia. No i oprócz tego dzisiaj bez opadów, i to jest dobra informacja dla wszystkich, którzy uwielbiają spacery i bieganie, jutro już pochmurno i możliwe opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Hity na maksa.
8: Najważniejsze jest to, żeby w dzień nauczyciela też się czegoś nauczyć.
9: Więc możemy się nauczyć, jak się robi przerwę w pracy, tylko sobie poszukamy dzwonka, bo wiecie, że dzwonek jest dla nauczyciela, nie?
8: Jestem zawsze pod ręką.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Silva, Bumpa w RMF Max w środę, a brzmi jak piątek.
1: Ha, super, 18 minut po pierwszej po południu. Czy słyszą mnie grzybiarze? Kochani, jeżeli gdzieś ruszać z koszykiem, to tylko w Himalaje, bo tam można znaleźć Yarsa gumbę. To jest maczużnik chiński, ale najlepsze jest to, że kilogram tej Yarsa gumby kosztuje 400 tysięcy złotych.
0: Co?
1: A jeszcze lepsze jest to, że przeliczamy to na złotówki, bo Yarsa gumbę, teraz internet o tym pisze, odnalazł Polak!
0: No i
1: Polak,
0: super, brawo my!
1: Gumbę. Pewnie, brawo!
0: Tylko żeby jechać na te grzyby w Himalaje, to by trzeba było mieć tak z długi weekend jeden przynajmniej, nie?
1: Będzie okazja już niedługo. To dobrze, weźcie urlop przy 11 listopada. Yarsa gumba już na was czeka.
2: Reklama.
3: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już...

0: już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Excel 10 sztuk, drugi tańszy produkt za złotówkę, a do tego wszystkie mascarpone, drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
5: Ale że już?
4: No już.
5: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
4: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
5: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
4: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

0: Najlepsze popołudnia w pracy macie z RMF Max. Dwie po pół do drugiej, ale teraz pozwólcie, że z pracy to od razu was zabierzemy do łóżka.
1: Chodźcie, bo jest ważna sprawa.
0: Ważna sprawa, łóżkowa.
1: Łóżkowa. Spanie z pupilem w jednym łóżku jest dobre dla naszego snu. To są nowe wyniki badań. No chyba, że masz na pupila alergię, to wtedy nie. Albo pupil ma problemy behawioralne, to też wtedy ten układ nie działa.
0: Biedny piesek, pomyśleliście, problemy behawioralne. Ja sobie nawet sprawdziłem, jak Miaśka o tym powiedziała. To jest tak, rozkopywanie łóżka, wiercenie się, chrapanie. No. Można nieprzyjemny zapach z pyska.
1: I wtedy pupil w takiej sytuacji musi iść spać do końca.
0: Także, panowie, mamy wielkie szczęście. Mamy szczęście, że nasza miska ciągle jeszcze jest na stole, a nie na podłodze.

0: tajemnicza koperta przywędrowała do naszego studia dosłownie przed momentem. Zaszeleść kopertą.
1: Mam ją tutaj, mam ją tutaj i słuchajcie, jest na niej napisane otworzyć najwcześniej o 13:39. Odliczajcie razem z nami. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: Już zacznij otwierać, no! Jest!
1: Jest! Ła! Ła! Aśka!
0: Co?
1: Rośnie kwota minimalna w złotej kumulacji.
0: Do?
1: 30 tysięcy złotych. Wiadomość prosto z naszej szczęśliwej koperty.
0: 30 tysięcy złotych minimum w sejfach złotej kumulacji dzisiaj. A maksimum to 1 000 000 złotych.
1: Grajcie o te wielkie pieniądze. Jak już wejdziesz do finału, to wygrasz 30 tysięcy. Otwierając sejf, wygrasz 30 tysięcy i więcej. I to może być nawet 1 000 000. I teraz jest dobry moment na zgłoszenie, bo proszę Państwa, każde zgłoszenie mnożymy teraz, uwaga, uwaga, razy 300.
0: 300 razy więcej szans na to, że to do Was uśmiechnie się dzisiaj szczęście i wejdziecie do finału złotej kumulacji, ale żeby tak było, to wysyłamy hasło MAX pod nasz nowy numer 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje ten MAX pod 7467 albo zgłaszacie się przez www.rmfmax.pl i tam ten mnożnik razy 300, sprawdzone, też obowiązuje.
1: Nowe, świeżutkie, minimum 30 tysięcy złotych, a w grze nawet 1 000 000. I teraz jest super okazja. Wyślij MAX na 7467. Każde zgłoszenie mnożymy razy 300.
2: Reklama. Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Car Rack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
2: Co powiecie na to, żeby już teraz zaplanować sobie jakieś popołudniowe bieganie, a może wyskoczycie na rower i wykorzystacie te okienka pogodowe? A dzisiaj, no, pogoda i aura całkiem dopisują w Szczecinie, bo na termometrach nawet do 15 stopni w takim najcieplejszym momencie dnia. No i oprócz tego dzisiaj bez opadów, i to jest dobra informacja dla wszystkich, którzy uwielbiają spacery i bieganie, jutro już pochmurno i możliwe opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Car Rack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.

0: chłopak, tak DJ Goja i Jason Derulo w RMF Max.
1: Shakira też ma nowego Michiko. Shakira ma nowego chłopaka. Od niej 12 lat młodszy i pół metra wyższy.
2: Brawo! A w przypadku Shakiry wiadomo, jeden i drugi parametr jest z dnia na dzień coraz łatwiejszy do osiągnięcia. Ale brawo, miłość!
1: Wiadomo, miłość najważniejsza.
2: Pewnie, niech żyją nam oczywiście.

0: reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
13: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
14: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Neonet, Neonet,
16: to korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
17: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Dwa kolejne działy negocjacji członkowskich z Unią Europejską otworzyły Ukraina i Mołdawia. W przypadku Ukrainy stało się to możliwe po odblokowaniu rozmów przez Węgry. Budapeszt domagał się zmian w ukraińskim prawie oświatowym dotyczących praw mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Co będzie się działo dalej w tej sprawie?
2: Pozostają jeszcze do otwarcia dwa najtrudniejsze działy: rolnictwo i transport. Komisja Europejska chce ograniczyć dostęp wrażliwych ukraińskich produktów, takich jak zboże i cukier, do unijnego rynku, a także wsparcie finansowe dla ukraińskich rolników. Chodzi o ochronę unijnych, a więc i polskich gospodarstw rolnych.
1: Wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginią.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Szczecińscy policjanci apelują o noszenie odblasków. Nieraz już taka rzecz uratowała komuś życie.
3: Z obowiązku noszenia odblasku zwolnieni są piesi poruszający się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. Warto jednak w warunkach niedostatecznej widoczności zadbać o swoje bezpieczeństwo i nosić odblaski, niezależnie od tego, gdzie się poruszamy i o jakiej porze.
1: Dodał Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Eksperci i policjanci przypominają, że odblaski są obowiązkowe nie tylko poza miastem, ale też w centrum. Niestety wciąż nie każdy stosuje się do tych zasad, choć te niewielkie elementy przy naszych ubraniach mogą uratować życie. Odblaski działają zarówno na nieoświetlonych drogach, jak i w miejskim ruchu. Policja apeluje, nośmy odblaski, bo to naprawdę działa. To wydarzenie gospodarcze na długo pozostanie w pamięci.
4: Porozmawiamy na temat tego, jak w 2030 roku będzie wyglądał marketing z wykorzystaniem nowych technologii, w tym oczywiście wszechobecnej sztucznej inteligencji, ale nie będziemy z panelistami rozmawiać o samej technologii, tylko o wpływie na otaczającą nas rzeczywistość, na tym, jak przetwarzamy dane, jak wygląda marketing, czy w dobie, kiedy mamy tak łatwo dostępne narzędzia sztucznej inteligencji, mali przedsiębiorcy i duzi przedsiębiorcy, czy ich marketing przypadkiem nie jest na tym samym poziomie.
1: Mówił dla RMF Max profesor Krzysztof Pietrusewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a już jutro w Teatrze Polskim odbędzie się piąta edycja Baltic Economic Congress. W programie znajdą się rozmowy o bezpieczeństwie, finansach, sztucznej inteligencji i rynku pracy. Jesień wykorzystajcie na zwiedzanie nowości w Szczecinie. W Centrum Dialogu Przełomy czeka wystawa Znaki – pęknięcie w rzeczywistości.
5: Instalacje stojące, takie 10 obiektów dwustronnych, mocno popękanych.
1: Autorstwa Krzysztofa Keda-Olszewskiego. Zostańcie z RMF Max, już za moment aktualna pogoda dla Szczecina.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Jeśli macie ochotę na spacer i kawę, to Jasne Błonia w Szczecinie polecają się. Możecie zobaczyć naszą piękną złotą jesień właśnie na Jasnych Błoniach. No a temperaturowo całkiem przyjemnie, do 14 stopni. Dzisiaj raczej bez opadu deszczu, a biometr jest korzystny. To za sprawą słońca. Tego słońca od samego rana mamy sporo w mieście, więc pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Pod wieczór temperatura już spadnie do 11 stopni, a w nocy 9.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: 5 minut po drugiej w środę. Trudny dzisiaj jest dzień dla meteopatów. No, strasznie.
8: Pogoda nie pomaga, ale na szczęście jest świetny dzień dla meteopatów pracujących w szkole. Bo normalnie taki meteopata od majcy to by zrobił sprawdzian, żeby sobie dychnąć. A w dzień nauczyciela nie musi. Sobie i tak odpocznie.
7: Kawę sobie zrobi trzecią, będzie lepiej.

0: Naszą misją jest zrobić wam super środę po południu.
1: Ja uwielbiam te momenty, kiedy możemy wam zagrać nasze muzyczne perełki. To jest ten moment.
0: Znajdujemy takie numery, które powodują, że bez względu na to, czy usłyszysz tę piosenkę po raz pierwszy, czy po raz 100 tysięcy pierwszy, to będzie ci się bardzo podobało.
1: A do tego jeszcze dzisiaj aura za oknem idealnie pasuje do tych dźwięków.
0: To jest super jesienny numer. Jak liście słyszą tą piosenkę, to spadają. Eminem, Dido.

0: wiem, że uwielbiacie. Uwielbiacie słuchać RMF Max za kółkiem i chcielibyście, no przyznajcie tak szczerze, chcielibyście usiąść za kierownicą czegoś nowego. Czegoś trochę szybszego, trochę bezpieczniejszego, trochę bardziej rodzinnego, z trochę bardziej pojemnym bagażnikiem i żeby miał taki kolor, na którym co prawda widać, że jest nieumyty, ale za to jak sąsiad zobaczy ten Black Onyx Volvo, wasze nowe Volvo XC40, to oszaleje z zazdrości.
1: Krótko mówiąc, jest piękne, jest czarne i właśnie wjechało do złotej kumulacji w RMF Max Volvo XC40.
0: Dzisiaj minimalnie w sejfach 30 tysięcy złotych, do wygrania nawet milion, a w piąteczek, słuchajcie, Volvo XC40 i teraz najlepsze, jak wyślesz teraz zgłoszenie, wyślesz SMS-a zgłoszeniowego, to uwaga, dostaniesz się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale do piątkowego również, a w ten piątek możesz wygrać już nie tylko milion, ale też to rewelacyjne czarne Volvo.
1: Więc trzeba wysyłać tego SMS-a, najlepiej teraz, bo jednym hasłem Max, które wyślesz pod 7467, 492 z VAT-em kosztuje ten SMS, ale ten jeden Max wprowadza cię do dzisiejszego losowania i do losowania w piątek.
0: Wykorzystaj szansę, zagraj teraz, wyślij Max na 7467 i niech radio w samochodzie gra ci jeszcze lepiej.
2: Max.
0: Właśnie teraz, Max 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
4: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik.
16: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
16: A flat white?
15: Też.
16: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
21: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
22: Już to czytałyśmy?
21: Już to wymyśliłam.
23: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
24: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Tak brzmi męskie granie w środę po południu, a teraz będą sprawy właściwie tylko dla prawie dorosłych. Grecja jest kolejnym krajem, który wprowadza zakaz social mediów dla nieletnich. Od nowego roku w Grecji, jak ktoś będzie chciał sobie na Instagrama, TikToka albo Face'a zajrzeć, musi mieć więcej niż 15 lat.
1: Słyszałam też, że podobno, żeby skorzystać z tych social mediów, to trzeba będzie przejść taki test i udowodnić, że się nie jest dzieckiem. Także sorry, chłopaki.
0: Nie zdałem i mam tę robotę. Warto było.

0: zaproszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych.
3: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
4: Gdyby wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Szczecin 98,4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
7: Jeśli macie ochotę na spacer i kawę, to Jasne Błonia w Szczecinie polecają się. Możecie zobaczyć naszą piękną, złotą jesień właśnie na Jasnych Błoniach. No a temperaturowo całkiem przyjemnie, do 14 stopni. Dzisiaj raczej bez opadu deszczu, a biometr jest korzystny. To za sprawą słońca. Tego słońca od samego rana mamy sporo w mieście, więc pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Pod wieczór temperatura już spadnie do 11 stopni, a w nocy 9.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: I'm a fireball. Ball.
1: Lubię te piosenki, które są trochę o nas. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzisiaj tłok w galeriach handlowych jest trochę większy niż zwykle, bo nie poszli do szkoły ci, którzy normalnie prowadzą w szkole lekcje.
2: No.
1: I też ci nie poszli do szkoły, którzy tych lekcji muszą słuchać.
2: A my będziemy jutro.
1: No bo jutro już nie jest Dzień Nauczyciela.
2: To pa.
1: Ach, pa. Jutro będę sam. Asia tylko mówi pa, żebyście nie myśleli, że będzie tak samo jak dzisiaj.
2: To mówię pa i wysyłam buziaczka.
1: O.
3: Reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Pay.

0: Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
1: Ile masz lat?
2: Ej, o wiek się nie pyta.
1: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
2: Teraz mnie zaciekawiłaś.
1: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
2: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
1: Dokładnie.
3: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Salon Cherry Grupa Bemo w Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM. Still hold me better
1: at night. 15. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji sterlingów w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu, kiedy mogą być wydani polskim służbom.
2: Jak usłyszałem, nie jest to kwestia najbliższych dni, a najpewniej tygodni. Niemiecki sąd, orzekając w ramach Hena, nie określił konkretnego terminu aresztowania. Ten środek zastosowano na czas przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Teraz podejrzani mają czas na zaskarżenie sądowej decyzji.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: We fleszu jeszcze bieżące informacje z miasta. Radni Szczecina zgodzili się na sprzedaż działki przy Alei Wojska Polskiego, gdzie wcześniej funkcjonowało schronisko dla bezdomnych zwierząt. Na tym terenie planowana jest zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna z usługami lub budynek usługowy z małym sklepem. Szybka zmiana tematu. Nowa jednostka ratownicza pojawiła się w bazie SAR. Nosi nazwę Morka.
3: Najkrócej jest to skok, XXI wiek, nowoczesność.
1: Dla RMF Max mówi kapitan jednostki Bartłomiej Majdański.
3: Która się przekłada na to, że szybciej i bardziej efektywnie będziemy mogli służyć, będziemy mogli przede wszystkim ratować życie. Zanurzenie jest wręcz minimalne, bo niecały metr, dlatego akurat tak zaprojektowana ta łódź i na ten rejon pływania, na zalew. Wyposażenie dodatkowe typu skuter, który też pomaga nam szybciej dopłynąć w miejscach, których nie możemy ze względu na zanurzenie dotrzeć.
1: I przenosimy się do kolejnego tematu. Nasz reporter śledził to, co działo się na szczecińskiej sesji Rady Miasta. Radni dali zielone światło na zaciągnięcie nieoprocentowanego kredytu, który pozwoli na budowę mostu kłodnego.
4: Słyszymy most kłodny, most kłodny, most kłodny, a jakby zapominamy o tym, że mamy całkowicie przebudowany układ komunikacyjny. Mamy wprowadzenie tramwaju przez most kłodny poprzez łasztownię do ronda po drugiej stronie Odry. O tym wszystkim należy pamiętać i głośno mówić. Oprocentowanie pożyczki to jest zero, a jeszcze umorzenie pożyczki do 20%. No to jeżeli na rynku jest taki pieniądz, to przepraszam, to chyba głupi by tylko nie brał.
1: Mówił radny OK Polska Piotr Kęsik. Na zamknięcie ważne przypomnienie, mieszkańcy Szczecina będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę o reagowaniu na alarmy podczas krajowego treningu rodzinnego. Bezpłatne zajęcia odbędą się 17 października od 10 do 14 w szkołach podstawowych nr 37 przy ulicy Rydla 6 oraz nr 46 przy ulicy Felczaka 13.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Popołudniowy flash sportowy RMF Max rozpoczynamy od tenisa. Maja Chwalińska i Iga Świątek zameldowały się w 1/16 turnieju w Wuhan. W polsko-polskim pojedynku Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Bouskową. Teraz czekają mecz z Ukrainką Dianą Jastrzębską. Iga Świątek zagra natomiast ze zwyciężczynią trwającego właśnie starcia między Amerykanką Ashton Kruger a Tajką Lalaną Tararudi. Wieczorem w piłkarskiej lidze mistrzów m.in. starcia Manchester City z PSG, Borussia Dortmund z norweskim Bodo Glimt czy AS Romy z Realem Madryt. I jeszcze koszykówka. Dziś w Eurocupie Śląsk-Wrocław zagra z Basket Napoli. Starcie o 19 we Wrocławiu.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Po południu w Szczecinie maksymalnie na termometrach od 14 do 15 stopni. Pogoda trochę w kratkę, odrobina słońca i odrobina chmur na niebie. Możliwe też przelotne opady deszczu, więc warto mieć jakieś kurtki z kapturem czy parasolki dzisiaj. Nieco bardziej pochmurno ma być jutro w pogodzie dla Szczecina. Tutaj jutro na termometrach do 16 stopni, no ale biometr ma być zdecydowanie mniej korzystny.
6: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 15. Taką śmieszną rymowankę dzisiaj przeczytałam w internecie, że liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. I to właśnie zrobił Michał Siwek dzisiaj. Ale spokojnie poradzimy sobie. Michałku, zdrowie, jeśli nas gdzieś słyszysz. A tutaj Justyna Borycka i kanał nadawczy do 18. Cześć!

0: idealnie buja ten numer Another Way Talk to You w RMF Max, 10 minut po godzinie 3, a ja już jestem w dobrym humorze, już zadowolona, mimo że dzisiaj sama w pracy, no bo przecież z wami to po pierwsze, a po drugie świetna nowość teraz będzie grała w RMF Max, Miley Cyrus z numerem Buzz Persuade, to z jej nowiutkiej płyty i co ciekawe, słuchajcie, Miley już nie przedstawia się jako Miley Cyrus, tylko bardziej po prostu jako Miley, no bo w sumie wiadomo, taka jak ona, to jest tylko jedna. No to co, nie ma co gadać, gramy na bardzo miły koniec pracy, a może już na drogę z pracy. Buzz Persuade w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max. Let's go.

Post Malone i Sunflower w RMF Max. Bardzo przyjemne granie na ten październik, który no, jest już takim październikiem, że spokojnie Anna i można zamienić. 20 minut po trzeciej. Dzisiaj też ważne święto i to już na pewno wiecie, Dzień Nauczyciela.

0: tak sobie pomyślałam, że dzisiaj może w zabawie zawodówka zapytam, czy są tu jacyś nauczyciele. Nauczyciele, piszcie teraz na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę, a ja zadzwonię i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, czego uczysz. I to nie musi być nauka w szkole, możesz też być nauczycielem jogi albo instruktorem tenisa na przykład. Wszystko wchodzi w grę, czy są tu jacyś nauczyciele. Jeśli tak, dajcie znać teraz, za co lubicie swoją pracę. Napiszcie na Messengerze RMF Max, to jest zabawa zawodówka i już za moment będę dzwonić. RMF Max.
1: Reklama. Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499.

0: już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl.
1: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
2: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
3: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
1: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
3: Za darmo to uczciwa cena.
1: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: I po reklamie.
7: Marek.
8: Zuśka.
9: Hey, Shakira.
10: Hey, it's Somber.
11: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Szczecin 98,4 FM.

0: Two Colors i Prima Donna w RMF Max, a ze mną jest już Gabrysia. Cześć!
1: Cześć, cześć!
0: Cześć, dobrze, że się słyszymy. Gabrysia mi powiedziała przed chwilą, że może stracić zasięg, więc słuchajcie, trzeba tutaj przejść szybko do rzeczy. Dzisiaj specjalne wydanie zabawy zawodówka, bo dziś dzień nauczyciela, więc wiem już, że Gabrysia jest z zawodu nauczycielem. Ale czego?
1: Tak.
0: Tego jeszcze nie wiemy i mam nadzieję, że wy mi pomożecie. Będziemy mieć 45 sekund, drodzy słuchacze RMF Max, żeby zgadnąć, czym Gabrysia się zajmuje. Napisałaś, że kochasz swoją pracę za to, że dzięki temu, jakiego przedmiotu nauczasz, możesz bez prowokacji mówić uczniom, żeby nie wybierali zawodu nauczyciela. Zgadza się?
1: Zgadza się.
0: No powiem ci tak, trudne się wylosowało, ale to o szczegółach opowiesz za chwilę. Ja nie zadaję na razie żadnych innych pytań, bo czas wystartować zegar. Ja tylko przypomnę, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Poproszę o pomoc, drodzy słuchacze, jak macie jakiś przykład albo jakiś typ, czym Gabrysia się zajmuje, czego uczy, to można pisać teraz. Czas start. Gabrysia, powiedz, czy ty uczysz w szkole podstawowej?
1: Mogę podpowiedzieć, że jest to liceum.
0: Liceum.
1: Nie jest to przedmiot dla maluchów.
0: Okej. Okay. Czy może to jest jakieś na przykład wiedza o społeczeństwie?
1: Blisko, wiele wspólnych tematów, ale nie jest to jednak wiedza o społeczeństwie.
0: Okej, okay. Tutaj już się pojawiają propozycje na Messengerze, że może nauczycielka historii.
1: O nie, w życiu.
0: W życiu. Dobra, czyli daleko od humana jesteśmy. To może filozofia?
1: Tak. Też nie.
0: A, to niedaleko od
1: humana. Filozoficznie się o tym... że tak powiem, wypowiedzieć.
0: Aha. A może jesteś doradcą zawodowym? Taka propozycja też padła.
1: Blisko. Doradcą zawodową jestem, ale nie pracuję jako doradcą zawodowym.
0: No dobra. Czas nam się skończył. To słuchaj teraz. Gabrysia, no twoja rola jest taka, że możesz albo nas zostawić w niepewności, albo powiedzieć, czego uczysz faktycznie w liceum.
1: Powiem, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jest to bardzo ciekawy i najważniejszy przedmiot w liceum, czyli wcześniej podstawy przedsiębiorczości, a teraz biznes i zarządzanie.
0: Biznes i zarządzanie, tak to się teraz nazywa, no proszę.
1: Tak,
0: no dobrze, czyli... czyli zachęcasz do tego, żeby nauczycielem jednak nie zostawać, tak? Przedsiębiorczość, no tak. Bardziej.
1: To pytanie często pojawia się od uczniów, skoro pani przedsiębiorczości uczy, dlaczego pani uczy w szkole?
0: No to, no widzisz, dobrze. W takim razie przynajmniej jesteś szczera, przynajmniej dbasz o przyszłość swoich uczniów, więc wielkie gratulacje. Niestety nie dla mnie dzisiaj, ale dla ciebie. Mam nadzieję, że świętujesz Dzień Nauczyciela.
1: Staram się, jak mogę.
0: Super, to miłego popołudnia, Gabrysia. Dzięki, cześć.
1: Do usłyszenia.

0: Margaret w RMF Max. Mam nadzieję, że ja powiem wszystko wprost, bo wiadomości są bardzo ważne. 30 tysięcy złotych. To jest minimalna kwota, która dzisiaj w sejfach w złotej kumulacji, a wiadomo, że w jednym z sejfów jest milion. No słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje, to jest jakieś absolutne szaleństwo. 30 tysięcy złotych minimum możesz zdobyć, jak dzisiaj Olki do ciebie zadzwonią, więc ślij teraz Max na 7467 za 4,92. Albo wejdź na rmfmax.pl. No i jeszcze teraz runda bonusowa. Największy bonus dzisiaj 330 razy. Mnożę każdego SMS-a. Emocje rosną, a losowanie już po 16. Max na 7467.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Salon Cherry Grupa Bemo w Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl. I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: Po południu w Szczecinie maksymalnie na termometrach od 14 do 15 stopni. Pogoda trochę w kratkę, odrobina słońca i odrobina chmur na niebie. Możliwe też przelotne opady deszczu, więc warto mieć jakieś kurtki z kapturem czy parasolki dzisiaj. Nieco bardziej pochmurno ma być jutro w pogodzie dla Szczecina. Tutaj jutro na termometrach do 16 stopni, no ale biometr ma być zdecydowanie mniej korzystny.

0: Zastanawiam się właśnie, jak daleko można pojechać, jak się ma 30 tysięcy złotych. Zresztą 30 tysięcy to jest, słuchajcie, absolutne minimum, które dzisiaj jest w sejfach w złotej kumulacji. Milion cały czas czeka na kogoś z was. Być może dzisiaj właśnie trafi w swoje ręce, ale żeby tak się stało, to trzeba wysyłać. To już ostatnie minuty są. Hasło Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo zgłosić się przez rmfmax.pl. Jeszcze runda bonusowa trwa. 330 razy mnożę zgłoszenia i mocno trzymam kciuki, bo dzisiaj w sejfach minimum 30 tysięcy.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
4: Dokładnie.
6: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Szczecin 98 i 4 FM.
6: 16. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Wielka Brytania chce być znowu bliżej Europy. Premier Andy Burnham poinformował, że będzie zabiegał o nowe pobrexitowe porozumienia z Unią Europejską.
7: Chodzi o głębszą współpracę w kluczowych obszarach, w tym w kwestii mobilności młodzieży, sektorze spożywczym oraz energetyce. Zdaniem Andiego Burnhama napędzi to wzrost gospodarczy kraju i ukróci biurokrację. W niedawnym przemówieniu wygłoszonym na zakończenie Kongresu Partii Pracy Burnham zaznaczył wprost, że Brexit przyniósł jego krajowi więcej szkód niż korzyści. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania zamierza coś z tym problemem zrobić.
6: O czym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
5: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: Nowy park powstanie przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące zagospodarowania terenu. Zebrane opinie pomogą w przygotowaniu projektu nowego parku. Przed rozpoczęciem inwestycji prowadzone są działania mające na celu usunięcie inwazyjnego rdestowca. Szczecińska policja przypomina, widoczność na drogach spada. Nośmy odblaski.
8: Każdy pieszy, który porusza się po zmroku poza obszarem zabudowanym, musi mieć na sobie element odblaskowy, który będzie widoczny dla innych.
6: Paweł Pankał z policji przypomina też o konsekwencjach.
8: Za niestosowanie się do tego przepisu grożą również konsekwencje w postaci mandatu. Podczas tych trudnych warunków atmosferycznych piesi powinni być szczególnie ostrożni. Przychodząc przez jezdnię, powinni upewnić się, czy zdążą przejść na drugą stronę, zdając sobie sprawę, że długość drogi hamowania nadjeżdżającego pojazdu w takich warunkach jest znacznie wydłużona.
6: Jesień i zima to czas, kiedy widoczność na drogach spada, a piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Jutro w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się Baltic Economy Congress.
9: Będziemy rozmawiać o tym, że infrastruktura energetyczna to już nie tylko technologie.
6: Mówi prezes szczecińskiej energetyki cieplnej Adam Kampa.
9: To już nie tylko usługa komunalna, ale przede wszystkim jest to element bezpieczeństwa, odporności systemu.
6: I szybko zmieniamy temat, teraz będzie coś dla całych rodzin. Jeśli macie ochotę na fajny wypad całą rodziną, to wejdźcie już teraz na rmfmax.pl, żeby zdobyć bilety. Majaland to niezwykły park rozrywki, który przenosi odwiedzających w magiczny świat znanej i lubianej przez dzieci postaci pszczółki Mai. Położony w malowniczym otoczeniu, park jest idealnym miejscem na rodzinne wycieczki, pełne zabawy, radości i niezapomnianych wrażeń. Majaland oferuje różnorodne atrakcje dla dzieci i dorosłych, które sprawiają, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Zgłaszajcie się już teraz. A na koniec flesza info z dróg. Południowa w korkach, stoicie też na Niepodległości, zatory na Estakadzie Pomorskiej w Szczecinie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: Cały czas sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Trochę słońca i trochę chmur na niebie. No i zbliżamy się do takiego bardziej pochmurnego dnia, który ma być jutro. Tutaj 17 na termometrach, ale ma być nieco bardziej pochmurno i z niskim ciśnieniem. Pamiętajcie też jutro o parasolkach. No a dziś wieczorem temperatura spadnie do 12 stopni, no a potem w nocy do 9.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
11: 4 minuty po 16, tutaj wciąż kanał nadawczy. Justyna Borycka po tej stronie, a ze mną już w studiu i Zosia, i pani Ola, która mówi, że do złotej kumulacji do losowania zostało ile? 5 minut. 16:09, zgadza się? No to jest ostatni moment, żeby wysłać hasło MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl. 30 tysięcy złotych minimum w sejfach!
12: RMF Max! A milion
11: też oczywiście czeka na kogoś z was, więc zgłaszajcie się, bo to są ostatnie chwile. Olki za chwilę dzwonią. Max na 7467.

0: portalu redcarpettv.pl.
1: Mamy finał złotej kumulacji. Uwaga, są takie telefony, które przerywają dzień i takie, które zmieniają całe życie i mamy nadzieję, że właśnie taki będzie ten, kiedy zadzwoni RMF FM do Szczęśliwca.
2: Szkoda, że pogoda nam bardziej nie dopisuje, bo fajnie byłoby zapamiętać ten dzień jako taki słoneczny, ciepły, wręcz gorący. A tutaj, no być może to słońce wyjdzie po tym, jak ktoś z was wybierze safe i wygra, no właśnie, co najmniej 30 tysięcy złotych na to.
1: Ale powiedzmy też,
3: osoba,
1: że
3: do której dzwonisz, ma wyłączony telefon.
2: Nie, przepraszam. Scenariusz tego dnia nie zakładał, że ktoś z was wyłączy telefon, przepraszam.
1: My mieliśmy powiedzieć, że milion czeka na właściciela i pytanie, czy właściciel czeka przy telefonie. No niestety nie, ale dobrze. W związku z tym mamy nagrodę pocieszenia. Ola, dawaj.
2: 1000 złotych na pocieszenie, a z własnego doświadczenia powiem, że środy bywają ciężkie, więc być może ktoś miał tyle telefonów dzisiaj, że aż mu się telefon rozładował. Bywa i tak. Szkoda, że nie pogadaliśmy, ale 1000 złotych na pocieszenie do ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, wędruje, więc no co, no... Jutro czwartek, jutro w sejfach złotej kumulacji zrobi się jeszcze bardziej gorąco.
1: A to tylko dlatego, że co się dzieje? Rośnie minimum. Jutro po wyborze sejfu ktoś wygra co najmniej, uwaga i tutaj poproszę o wielki aplauz, 40 tysięcy złotych.
2: Nagroda główna to oczywiście 1000 złotych. Umówmy się tak, kto wchodzi do gry, ten odbiera jutro telefon. To jest bardzo ważne i ma ten telefon włączony, ale to co powiedzieliśmy teraz to nie wszystko. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jakby ktoś nie dowierzył.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Rozpływający się wręcz. Robin Schulz, Take It Slow w RMF Max. Dobre bity na powroty z pracy. 22 minuty po czwartej. A ja właśnie przeczytałam, słuchajcie, w internecie, że Kubuś Puchatek kończy dzisiaj 100 lat. Czyli wiecie, jakby co, to wyjadanie miodu prosto ze słoika. To nie jest problem z odmówieniem sobie deserku. To jest po prostu sekret długowieczności, okej? Okay? RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: W 29 urodziny Carrefoura promka 1+1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
12: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
13: I po reklamie.

0: jestem Tomek, a to moja ekipa.
1: Cześć, jestem Angelika.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
4: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: Oscar Sims, bez końca w RMF Max. Nie wiem, czy to jest już dobry moment, słuchajcie na to, ale jest 14 października, a ja już trafiłam właśnie w tej chwili w internecie na zestawienie najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych. No ludzie, ja nie zdążyłam jeszcze ponarzekać w ogóle na sezon grypowy, który się dopiero zaczyna. Nie mam butów nawet na deszcz, jeszcze nie zaczęłam wybierać. Czy możemy jednak trochę zwolnić, proszę?
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka. I'm
0: moving to the sun. Tak jest, ja solo w RMF Max dzisiaj do godziny 18 w kanale nadawczym, ale to nie oznacza, że zagadkowej środy nie będzie, bo będzie po 17. Tymczasem Hugo i Moving to the Sun w RMF Max.

0: Cieplutko masuje ten bas, co? Gnarly i Wasted w RMF Max. Dzisiaj czapeczki trzeba trzymać na głowie. Ja popełniłam ten błąd i czapeczki nie mam, więc włosy trochę zmokły i w uszy zimno. Nie róbcie tego tak jak ja, bo dzisiaj IMGW prognozuje naprawdę porywiste wiatry, zmiany w pogodzie, nawet burze mogą się trafić na południu kraju, więc uważajcie na siebie, a szczegóły pogodowe sprawdzamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Salon Cherry Grupa Bemo w Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Cały czas sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Trochę słońca i trochę chmur na niebie. No i zbliżamy się do takiego bardziej pochmurnego dnia, który ma być jutro. Tutaj 17 na termometrach, ale ma być nieco bardziej pochmurno i z niskim ciśnieniem. Pamiętajcie też jutro o parasolkach. No a dziś wieczorem temperatura spadnie do 12 stopni, no a potem w nocy do 9.

0: Rihanna i Jay-Z to oczywiście Umbrella w RMF Max i o to chodzi. Tak trzeba żyć, kiedy jest jesień i kiedy pada. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że to jest piosenka z czasu, kiedy Rihanna miała absolutnie najlepszą fryzurę ever. Taką prostą grzywkę, ściętą tak idealnie równo, że jak tylko wiatr zawiał, to już burzyło całą koncepcję fryzjera. No ale trudno, dla piękna czasem trzeba się poświęcać. Bez poświęceń natomiast za chwilkę ruszamy w kierunku 17. Będzie flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie.
1: Reklama. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Ile masz lat?
2: Ej, o wiek się nie pyta.
3: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
2: Teraz mnie zaciekawiłaś.
3: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
2: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
4: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Szczecin 98,4 FM.
5: Siedemnasta. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin. Monika Kołutowska. Pamiętacie wysportowanych, opalonych młodych ratowników w czerwonych kostiumach kąpielowych, biegnących w zwolnionym tempie po plaży? Tak było w serialu Słoneczny Patrol, który bił rekordy popularności w latach 90. i teraz wraca. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu o kalifornijskich ratownikach. Główna postać to teraz syn Mitcha, Hobie, premiera w styczniu.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
5: We flaszu bieżące info z policji. W Szczecinie doszło do rozboju na stacji paliw, gdzie mężczyzna zastraszył kasjera. Po otrzymaniu gotówki sprawca szybko uciekł, jednak policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie błyskawicznie podjęli działania i zatrzymali podejrzanego. Przy mężczyźnie znaleziono część skradzionych pieniędzy. Filharmonia to akcja w Szczecinie, która zachęca kobiety do badań.
6: Chcemy zaprezentować też kobiety na scenie.
5: Mówiła dla RMF Max Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii.
6: I w muzyce klasycznej, i w muzyce symfonicznej, bo no prawda jest taka, że to jednak mężczyźni stanowią większość. W ramach Filharmonii przygotowaliśmy 23 października z naszą orkiestrą symfoniczną wystąpi skrzypaczka Noa Witschaft i dyrygować będzie maestra Aleksandra Melaniuk.
5: I krótko jeszcze przypominamy, że 24 października w Filharmonii metę będzie miał Marsz Różowej Wstążki. Lubicie książki? To dobrze się składa, bo w magazynie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Łukasińskiego w Szczecinie trwa kiermasz książek. Znajdziecie tam fajne smaczki od literatury pięknej przez książki sensacyjne. Ponad 1 000 000 złotych trafi na dodatkowe inwestycje techniczne w szczecińskim Domu Kultury Słowianin. Decyzję o przekazaniu środków podjęli radni podczas sesji. Za pieniądze zakupiony zostanie profesjonalny system nagłośnieniowy i oświetleniowy. W planach jest też montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami. Prace mają ruszyć w 2027 roku. Na koniec krótko ważne info dla kierowców w Szczecinie. Od 19 października rozpocznie się remont ulic Matejki, Gontyny oraz fragmentu Malczewskiego. Prace obejmą frezowanie nawierzchni, wzmocnienie siatką szklano-węglową, ułożenie nowych warstw asfaltu oraz regulacji urządzeń podziemnych. Remont na Gontyny dotyczy m.in. odcinka od Bazarowej do Emilii Plater. Roboty bitumiczne będą prowadzone głównie wieczorami i nocą, brukarskie w ciągu dnia. Prace potrwają do 10 listopada. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i uważać na oznakowanie. To tyle we flashu po 17:00. Zostańcie jeszcze z RMF Max, bo już za moment aktualna i sprawdzona prognoza pogody dla Szczecina.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
5: 15 stopni na termometrach, a wieczorem już tylko 11-12 kresek. Właśnie, jeśli będziecie gdzieś się wybierać, to pamiętajcie, że już wieczór jest nieco bardziej chłodny. Warto się ubrać cieplej, może jakiś szalik zarzucić pod szyję. Momentami pojawi się chłodniejszy wiatr, no i warto na siebie uważać. Jeśli chodzi o noc, to w nocy na termometrach od 8 do 9 stopni, a jutro o poranku na termometrach zobaczymy 10.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
8: Hiciory są obecne na miejscu. Oczywiście, że tak. To jest kanał dodawczy w RMF Max. Justyna Borycka dzisiaj z wami jeszcze do 18. No a że jest środa, to wiadomo. Zagadka będzie już za chwilę.
7: RMF Max.
8: Tymczasem jeszcze Eli Oaks i Lavinia już się rozkręcają. Smyczki w ruch. No to lecimy z pracy. Reasons teraz w RMF Max.

No to dalej. Pitbull, I Know You Want Me w RMF Max. 10 minut po 17. No to wiecie, co to oznacza. Zagadkowa środa w RMF Max. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zagadka taka klasyczna, trochę kryminalna. No jest jesień, więc po takie książki być może też sięgacie. Bo teraz można się w rolę detektywa wczuć, wysłuchać zagadki, no i swoje rozwiązanie oczywiście podesłać głosówką na Messengera RMF Max. Tymczasem czytam zagadkę, uwaga. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy 3 czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie. Drugi, że szukał tej zaginionej książki na półce. A trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? Swoje rozwiązania podsyłajcie głosówką na Messengera RMF Max. No słuchajcie, do 18 do końca kanału nadawczego z tym rozwiązaniem trzeba się wyrobić, więc czekam na wasze propozycje. A powiem jeszcze, że treść zagadki, jakbyście nie zapamiętali albo jakiś szczegół by wam umknął, to można sprawdzić na Instagramie RMF Max i tam w komentarzach też odpowiadać.

0: Ten numer właśnie zyskał nowe życie. To Offenbach i Star Sailor, czyli Four to the Floor w RMF Max. 20 minut po 17. No a skoro środa, to wiadomo, co się musi wydarzyć.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Trochę trudne się wylosowało, ale odpowiedzi spływają już na Messengera RMF Max. Przypominam szybko zagadkę. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie. Drugi, że szukał tej książki na półce. A trzeci, że czytał gazetę. Detektyw wie, że ktoś kłamie. Pytanie tylko, kto i dlaczego? No i teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze RMF Max, bo za chwilę rozwiązanie zagadki. Treść także na Instagramie RMF Max w nowiutkiej rolce. Tam sobie możecie też komentować, rozmyślać oczywiście, ale jakby co, to proszę o głosówki. Messenger RMF Max i szybko przypominam jeszcze raz treść zagadki. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, trzeci, że czytał gazetę. Kto kłamie i dlaczego?
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupa.bemo.pl.
1: Ile masz lat?
2: Ej, o wiek się nie pyta.
1: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
2: Teraz mnie zaciekawiłaś.
1: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
2: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
3: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
10: I po reklamie.

0: Zalia w RMF Max. No pięknie, pięknie gra, ale my tutaj mamy jeszcze sprawy do wyjaśnienia.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chociaż powiem wam szczerze, że chyba nie aż takie trudne. Pojawiło się parę koncepcji, że tam ta trzecia osoba z gazetą coś tam kombinuje, bo jest szpiegiem. Nie, nie, nie. Rozwiązanie jest dużo prostsze, ale uwaga, przypominam zagadkę. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, a trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? No i okazuje się, że detektywi RMF Max też wiedzą, bo kilka poprawnych odpowiedzi się pojawiło. Ta jest dość blisko prawdy.
2: Kłamie ten, co mówił, że szukał i nie znalazł. Pewnie znalazł i schował dla siebie, żeby nikt nie wziął.
0: No i to prawda, że kłamie ten, który szukał i nie znalazł, ale nie dlatego. Poprawne rozwiązanie, słuchajcie, jest takie.
3: Ja obstawiam czytelnika, który szukał księgi. Cały czas twierdzi, że szukał zaginionej księgi. Skąd wiedział, że ta księga zaginęła?
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Tak jest! No moi drodzy, detektyw nie powiedział, o jaką księgę chodzi. No więc skąd ten drugi niby wiedział? No tak, no tutaj rozwiązanie zagadki proste, poradziliście sobie jak zwykle pięknie. A zagadkowa środa, klasycznie, wróci oczywiście za tydzień. Tymczasem Karol G i Baby Wow teraz w RMF Max. Na dobre powroty z pracy, jedziemy!

0: dobry vibe w drodze z pracy. Już tej Jack Style w RMF Max. A ja tylko przypominam, że teraz jest sezon nie na tylko na echu, więc uważajcie na siebie. Szczegóły pogodowe sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2390.

0: 32% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Salon Cherry Grupa Bemo w Ustowie już otwarty. Poznaj nowoczesną gamę modeli Cherry. Umów jazdę testową i sprawdź ofertę specjalną z okazji otwarcia salonu. Zapraszamy na dni otwarte od 12 do 17 października. Szczecin, Ustowo 56. www.cherry.grupabemo.pl. I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Stopni na termometrach, a wieczorem już tylko 11-12 kresek właśnie. Jeśli będziecie gdzieś się wybierać, to pamiętajcie, że już wieczór jest nieco bardziej chłodny. Warto się ubrać cieplej, może jakiś szalik zarzucić pod szyję. Momentami pojawi się chłodniejszy wiatr, no i warto na siebie uważać. Jeśli chodzi o noc, to w nocy na termometrach od 8 do 9 stopni, a jutro o poranku na termometrach zobaczymy 10.

0: i w takim towarzystwie to można kończyć roboty. Dawno i How Does It Feel w RMF Max. Justyna Burycka, dzięki za dziś. Kanał nadawczy wraca jutro po 15. Ja tymczasem zostawiam Was z Grabą, więc w dobrych rękach. Trzymajcie się, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
3: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: To jest Flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska. Bieżące info ze szczecińskiej sesji Rady Miasta. Szczecińscy radni dali zielone światło na zaciągnięcie nieoprocentowanego kredytu, który pozwoli na budowę mostu kłodnego.
2: Przecież tutaj szkaradny pylon, o którym mówił pan przewodniczący Słowik jeszcze 2 lata temu, to był moment, w którym chcieliśmy i rozmawialiśmy o tym, żeby ten most przeprojektować, żeby go zrobić taniej, żeby go zrobić w normalnej, ludzkiej skali z zachowaniem tych wszystkich funkcjonalności. Tego dzisiaj nie ma, a tą pożyczką tylko dołożymy kolejne narzędzie, żeby zrealizować to złe rozwiązanie. Trudno głosować inaczej. Jak człowiek szanuje miasto, jak człowiek chce, żeby miasto było miastem przyjaznym, miastem dobrym przestrzennie, miastem urbanistycznie spójnym, no to oczekuje tego, że tego typu rozwiązań w tym mieście nie będzie.
1: Mówił radny PiS Marek Duklanowski. Co prawda w Radzie nie było jednomyślności, ale większość, którą mają Koalicja Obywatelska i Klub OK Polska, przegłosowały uchwałę w tej sprawie. Przeciw byli radni PiS, którzy krytykują pomysł budowy mostu ze względu na wysoki pylon, który będzie podtrzymywał konstrukcję.
0: Słuchaj. RMF Max Szczecin.
1: Prawobrzeże malowane muralami, Szczeciński Festiwal Letni, projekt Nowoczesny Szczecinianin, szkolenia ze sztucznej inteligencji to tylko niektóre przykłady projektów zgłoszonych do szczecińskiego budżetu obywatelskiego 2027. Pełna lista projektów na sbo.szczecin.eu. Szczecińska policja apeluje, aby nosić odblaski.
3: Na nieoświetlonej jezdni warto o tym pamiętać. Kierujący z opóźnieniem zauważa pieszego, szczególnie gdy ten ma na sobie ciemne ubranie. Warto też przypomnieć, że po zmroku kierowca jedący z włączonymi światłami mijania może dostrzec pieszego z odległości około 25-30 metrów od maski samochodu, ale jeśli pieszy posiada na sobie odblask, no wówczas kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów. To duża różnica. Te dodatkowe metry pozwolą kierującemu na wykonanie bezpiecznych manewrów.
1: Mówił Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zajrzyjcie też do Centrum Dialogu Przełomy na wystawę.
4: Zaczynając od tych dwóch okrągłych obiektów. Dlaczego są dwa? Ponieważ mieszkałem w Gdańsku i Szczecinie całe życie, więc no są dwa miasta, które mnie dotyczą. Są dwie rzeki i te biegi rzeki tam są symbolicznie zaznaczone. Te pęknięcia to są pęknięcia dosłowne w tych lustrach i szycia są dosłowne. Szukałem też materii, żeby te lustra poszyć.
1: Mówił autor wystawy Krzysztof Ked Olszewski. Można ją oglądać do końca stycznia przyszłego roku. A od 25 października w Szczecinie bieg w ciemno.
5: Zainteresowanie biegiem okazało się tak duże, że podstawowa pula pakietów startowych została już wyczerpana. Organizatorzy starają się jednak o dodatkowe miejsca. Ale warto się wybrać, bo na Jasnych Błoniach przygotowane zostaną też atrakcje dla kibiców, konkursy, animacje i strefy edukacyjne. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Informowała Renata Pasiut.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Jeśli właśnie wybieracie się jeszcze na jakiś spacer, może całą rodziną, albo chcecie wybrać się z psem na spacer, to koniecznie trochę cieplej się ubierzcie, zarzućcie jakąś bluzę z kapturem, warto mieć też kalosze, no i oczywiście pamiętajcie o szaliku pod szyję. Momentami pojawia się chłodniejszy wiatr i warto tutaj o siebie zadbać. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, a o poranku na termometrach zobaczycie 10 stopni i ma być nieco bardziej pochmurno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Gdzie jest teraz afterparty? No oczywiście w pokoju nauczycielskim. Pozdrowienia z okazji Dnia Nauczyciela. Wychowawcy mogą sobie jeszcze poświętować. Przemek Grobowski, witajcie po 18 w środę w RMF Max. No to na świętowanie dla pani z Anglika też. Marlon Hofstadt, taki beat I like.

Piękne imię, James. James Blunt. Kiedyś się śpiewał ballady, ale później mu się trochę odwidziało i stał się trochę bardziej taneczny. Tutaj w numerze Beside You. Mam dla was nowość. Numer, do którego bujamy się już jesienią. Nowi wykonawcy, których może, no nie może, na pewno trzeba poznać, a niektórzy kojarzą doskonale. Kariel, Pacao Morozo, Pink Panteres, mistrz klubowych bitów Fred Again, a wszystko na klubowym klasyku. Tak to leci. Sexy Magic. Świeżynka w RMF Max.

Nowo, Tove Lo, może widzieliście, no na pewno widzieliście nieraz na rolkach, chociaż może powinienem się poprawić, bo podobno nie powinno się zapowiadać jej jako Tove Lo, tylko Tove Lo, I love you, kto też lubi. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dua Lipa w numerze Levitating. Dua może być jedną z największych gwiazd brytyjskiego festiwalu Glastonbury, to jeden z największych w ogóle festiwali w Europie, ale pocieszę was, biletów już nie ma. Za to Dua Lipa będzie u nas już za moment.

0: kolejnego numer, przy którym będziemy wspominać wakacje, bo przecież pokazał to na początku lata. Teraz chyba jedna z najważniejszych muzycznych wiadomości. Otóż po długim procesie, w ogóle po bardzo długim śledztwie, skazano w końcu zabójcę rapera Tupaka. Okazał się nim być Duane Keffi D, który stał za całą akcją. Oczywiście nie był sam, ale to Duane Keffi D został skazany przez sąd w Stanach Zjednoczonych na 40 lat odsiadki. Sprawa jest już definitywnie zamknięta. No to skoro wchodzimy już na takie rapsowe klimaty, oto nasz O Co Chodzi w nowości w RMF Max. Może to nie Tupak, ale niech spróbuje. No dajmy mu szansę. Nienawidzę Warszawy.
1: To jest nowość

0: była chyba bardzo dobra piosenka na WF. Może niezbyt szybka, ale tytuł inspirujący. Jak ktoś po prostu nie chce, to może tak zaśpiewać na WF-ie. My body isn't ready. Ale proszę pani, proszę pana, od WF-u moje ciało nie jest gotowe na te skoki przez kozła. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę poskaczamy, bo wrócił ekipa Swedish House Mafia w rewelacyjnym Happiness is so sad. Sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: I po reklamie.
15: Jeśli właśnie wybieracie się jeszcze na jakiś spacer, może całą rodziną, albo chcecie wybrać się z psem na spacer, to koniecznie trochę cieplej się ubierzcie, zarzućcie jakąś bluzę z kapturem, warto mieć też kalosze, no i oczywiście pamiętajcie o szaliku pod szyję. Momentami pojawia się chłodniejszy wiatr i warto tutaj o siebie zadbać. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, a o poranku na termometrach zobaczycie 10 stopni i ma być nieco bardziej pochmurno.

0: Sunflower, idealny bicik na piękny październik. To Post Malone i Swae Lee. Gdzie skończą tydzień na liście Hot Bands? Głosujecie aktywnie na rmfmax.pl. Nowe wydanie już od 20. Będzie też kilka nowości i ciekawe premiery. Za chwilę ekipa Fastboy. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Zaraz 19 będzie na naszych zegarkach, no to czas najwyższy sprawdzić, dokąd można choćby dzisiaj wybrać się w Szczecinie. Trwa cały czas Szczecin Film Festival i dzisiaj na 19.15 można jeszcze wybrać się do kina Zamek na film pod tytułem Wpatrując się w słońce w ramach pokazów Dokument Art, czyli filmów artystycznych, które mają zbliżać nas pomimo wszelkich granic, także tych geograficznych. Ale a propos przekraczania geograficznych granic, no to także właśnie z zachodu, a dokładnie prosto z Berlina przyjeżdża już w tę sobotę do klubu After Ego Karen Coles, czyli specjalistka od brzmień deepowych, od tech house'u i od której można się spodziewać unoszących bitów, a razem z nią także jeszcze na supporcie Akaya, która jest specjalistką od hipnotyzujących pejzaży łączących techno, house i indie dance. I w klubie Pinocchio także będziemy mieli zagranicznych gości El Tigre oraz Diego Fernandez, to DJ-e, którzy będą pogrywać podczas Latino Festiwalu także w tę sobotę.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie. Wiecie już z naszej anteny, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otworzył niedawno biobank. Uczelnia podpisała też porozumienie, na bazie którego dołączyła do Europejskiego Archiwum Genomów. Dzięki temu uczelnia może bezpiecznie przechowywać i udostępniać dane genetyczne, takie jak wyniki badań DNA i RNA. To ważny krok, bo takie informacje są kluczowe w nowoczesnych badaniach nad chorobami, ich wczesnym wykrywaniem i doborem leczenia.
12: Zarówno Uniwersytety Przyrodnicze, jak i Uniwersytety Medyczne i inne uczelnie, inne jednostki, szpitale generują takie dane. Natomiast te dane gdzieś, powiem brzydko, utykają. W serwerowniach, na dyskach. Europejskie Archiwum Genomów daje nam możliwość właściwego i bezpiecznego przechowywania danych z jednej strony, ale z drugiej strony daje też nam możliwość dostępu do tych danych. Czyli dzięki temu, że stajemy się partnerem, możemy pozyskiwać dane, a im więcej danych będziemy mieli, danych populacyjnych, tym więcej będziemy mogli powiedzieć o naszych pacjentach.
11: Dane z badań genetycznych PUM-u będą przechowywane w specjalnym, bezpiecznym systemie. Dzięki temu uczelnia może nie tylko chronić wrażliwe dane, ale też wykorzystywać je w przyszłych badaniach, dodał profesor Andrzej Osowski, genetyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
13: Słuchacie RMF Max Szczecin.
11: Nową wystawę czasową pod tytułem Znaki pęknięcie w rzeczywistości można już oglądać w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie w przestrzeniach poświęconych najważniejszym przełomom w historii Polski. Grudniowi 70, sierpniowi 80 i czerwcowi 89. Składa się ona z trzech instalacji z popękanych i zszywanych luster.
14: Mała, taka intymna praca, która jest pękniętym lustrem, takim jak portrety naszych przodków, naszych bliskich, które stawiamy na biurkach, na szafkach, a jednocześnie też zwierciadło, w którym się przyglądamy. I to ono jest pęknięte i poszyte jak, trochę jak drutem kolczastym, ale jednocześnie trochę jak biżuteria to wygląda. Więc to jest taka mocno dwuznaczna praca, ale nie możemy się w tym lustrze przyjrzeć, pokazując swój czysty obraz. Zawsze jesteśmy w jakiś sposób przeryci przez twarz, przez polik, przez oczy, przez nos tym pęknięciem.
11: Nawiązują one do przełomowych wydarzeń w historii Polski oraz osobistych doświadczeń. Lustra mają symbolizować rany i blizny, które zostają w pamięci każdego człowieka. Autorem instalacji jest Krzysztof Ked Olszewski. I szybko jeszcze przypomnienie. To już tradycja. W Szczecinie będą świętować odzyskanie niepodległości na sportowo.
6: Będziemy świętować odzyskanie niepodległości.
11: 11 listopada po południu wystartuje 8 bieg niepodległości. Jak co roku, trasa dla dorosłych będzie miała 5 km i tym razem znów poprowadzi przez bulwary, mówiła Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. Zostańcie z RMF Max, z nami jesteście na bieżąco.
13: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: Pod wieczór już trochę chłodniej w Szczecinie. Na termometrach zobaczycie około 12 stopni. Momentami pojawia się chłodniejszy wiatr, więc warto na siebie uważać, założyć jakiś kaptur na głowę, do tego szalik, no bo wiadomo, że sezon na wirusy panuje. Jeśli chodzi o pogodę jutro rano, tutaj na termometrach 10, no i ma być to bardziej pochmurny i ponury dzień z niskim ciśnieniem i nieco bardziej wietrznie o poranku.
15: Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Sprawdzimy, poczekamy, zobaczymy, czy tak będzie również w tym sezonie. No na październik na razie chyba nie możemy narzekać, chociaż w większości miejsc już chyba odkręcili kaloryfery. Przemek Grabowski z wami wieczorowo, no i na dogrzanie ekipa Fastboy, nasza nowość Music Sounds.

chciała reprezentować Szwecję na Eurowizji, a teraz wy możecie reprezentować Margaret. Przed chwilą jej nowość Prima Ballerina, na którą też możecie głosować na liście Hobbence. Nowe wydanie od 20, ale teraz nowy beat, który w tym tygodniu obowiązkowo polecam dodać u siebie do playlisty, do ulubionych. No u nas już leci nowy wykonawca, to Alone i jego Back to Yours.

Klubowy klasyk Faithless zyskał nowe życie, gdy zaśpiewała Bibi Rexa i tak powstało New Religion. Mam wiadomość dla fanów Billie Eilish. Billie na razie nie wchodzi aż tak w klubowe klimaty, ale potwierdziła, że będzie nowa płyta, dużo nowej muzyki i gigantyczna, największa w jej karierze trasa koncertowa, która będzie trwać 2 lata w 2027 i w 2028, tak więc możliwe, że może będzie polski przystanek, ja bym bardzo chciał. Zostańcie z RMF Max, za chwilę głos Adama Lamberta w jego chyba największym hicie Ghost Town.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa wieczorowo w RMF Max, a ja chciałbym porozmawiać o waszej pamięci, bo ja jestem trochę w szoku. Słynny muzyk, piosenkarz, ex-Beatles, Sir Paul McCartney stwierdził, że pamięta, jak się rodził, pamięta swoje narodzenie. Że widział białe kafelki w szpitalu, ale może mu się pomyliło, może pamięta narodzenie, ale to było Boże Narodzenie sprzed roku. A ja pamiętam, jak Lost Frequencies pokazał swoje Are You With Me, i tak zaczynała się jego kariera, kiedy przerabiał hit muzyki country tak naprawdę. I proszę bardzo, lata lecą, Lost Frequencies wciąż na scenie, w nowości śpiewa Mari Frost, Paraiso.

0: Jadąc autem, może nawet ciągnikiem, może ktoś się zastanawiał, skąd ja znam i kojarzę ten kawałek. Tak, tak, tak, dobrze się włączyło, bo Ellie Oaks tutaj przerabia pewien klasyk, Reasons. Ellie Oaks może skończyć tydzień na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Głosujcie na nowości pod rmfmax.pl. Kolejne wydanie już od 20. Jesteśmy coraz bliżej. Za chwilę sprawdzimy, co czeka nas jutro w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na

0: świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego.
1: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Podwieczór już trochę chłodniej w Szczecinie. Na termometrach zobaczycie około 12 stopni. Momentami pojawia się chłodniejszy wiatr, więc warto na siebie uważać, założyć jakiś kaptur na głowę, do tego szalik, no bo wiadomo, że sezon na wirusy panuje. Jeśli chodzi o pogodę jutro rano, tutaj na termometrach 10, no i ma być to bardziej pochmurny i ponury dzień z niskim ciśnieniem i nieco bardziej wietrznie o poranku.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: i rzeczywiście ma tutaj niezły bas. I Miley Cyrus pozdrawia was w numerze Bass. Percy Waits czeka na głosy na liście Hot Bands. Jeszcze kilka chwil i zaczynamy nowe wydanie. Będą też muzyczne premiery, nowości i 10 najważniejszych hiciorów na środę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Drugą połowę roboczego tygodnia rozpoczynamy tego wieczoru, więc dobrze by było już sobie spojrzeć na perspektywę tego weekendu. Co może nam się przyjemnego przytrafić w Szczecinie, to sprawdzamy już teraz. W tanzbarze Karpiński All Night Long już w najbliższą sobotę, czyli klasyczek tanzbarowy i na pewno największe house'owe hity, które będziecie mogli tam usłyszeć. Do klubu After Ego koniecznie warto wybrać się, jeżeli lubicie brzmienia deepowe, house'owe, tech house'owe. Karen Coles oraz Akaja przyjeżdżają w ramach wydarzenia, ale impra i tam naprawdę będzie działo się grubo. Totalnie z innej stylistycznej beczki będzie miało miejsce w sobotę z kolei wydarzenie w klubie Pinocchio, bo to będzie Latino Fiesta i tutaj także zagraniczni goście, DJ Diego Fernandez czy DJ El Tigre, reggaeton latino i nawet bachata, tego można się tam spodziewać, ale poza tym jeszcze przyjemne plany koncertowe można mieć na ten weekend, w niedzielę bowiem zaśpiewa Julia Pietrucha w nowej dekadencji, a w poniedziałek, tak, po weekendzie Paulina Przybysz w Filharmonii Szczecin.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
10: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
9: Ciężka?
10: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
9: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
10: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
9: Chyba kumacji.
11: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer. Moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Aliorbank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: I po reklamie.
18: Hej, cześć, dobry wieczór, Przemek Grabowski, witajcie po 20. Pozdrawiam wszystkich w Dzień Nauczyciela. Jeszcze nasi nauczyciele świętują, ale jutro spoko, wszyscy będą na pewno na 8 rano w szkole. A my o 8 wieczorem odliczamy najważniejsze hity na liście Hot Bands. Dziesiątkę otwierają Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.
19: Max 10. Numer 10.

Kochanie, łamiesz moje serce, nie łam mego serca. Don't go breaking my heart. No proszę nie złamać mu serca. Joel Corey czeka na wsparcie polskich fanów. Miał tutaj przecież kilka hiciorów, także jedynkę kiedyś na liście Hot Bands i czeka na debiut w zestawieniu. Za kilka minut kolejne premiery. Słuchajcie, mam tutaj nowość od rockowej ekipy Tempe City, ale teraz również klubowo-tanecznie Silva Bumpa na dziewiątym, jego On Tonight.

To mu jedynkę może przydzieli. Dzisiaj przydzieliliśmy mu miejsce ósme. Dali Supreme. Jutro może być lepszy. Czas na obiecaną premierę. Będzie alternatywnie, będzie rockowo, no bo przecież to są ich klimaty. Najpierw wiralowo i później na listy przebojów dookoła świata. Ekipa Tempe City po sukcesie swojego Self Aware wraca w kolejnej produkcji w tym roku. Po raz pierwszy w RMF Max Reverse Psychology.

0: fajny klimat robi nam tutaj wieczorowo, prawda? No musiała pojawić się w zestawieniu. Nowość dzisiaj, Taylor Swift i jej Pacjent Zero. To jest taki kawałek idealny do słuchania na przykład przy kominku. My tutaj w RMF Max oczywiście kominka nie mamy, ale każdy może mieć kominek. No na monitorze można sobie odpalić kominek i posłuchać, jak odliczamy najważniejsze hiciory. Dzisiaj za chwilę wracamy, pojawi się Marlon Hofstadt, czeka też Shakira.
1: RMF Max, RMF Max, reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Sebastian Della, Sonia Mietelica.

0: Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Asia.
9: Tu Ola i Jarek.
10: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
11: Cześć, tu Oskar Cyms.
12: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Szczecin 98,4 FM.

No a on też przecież, no też dość przystojny, ja wiem, mega przystojny. W szczególności wszystkie koleżanki to potwierdzają. Maluma i Shakira, nasza nowość Aqua czeka na wasze wieczorne głosy, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. No tutaj już słychać, że weekend się zbliża. No zamkniemy środę, będziemy coraz bliżej. Ekipa Two Colors w numerze Primadonna.

Co z nowością na liście Hot Bands? Sam Feld poleca się w tym tygodniu w kawałku Need That Love. I potrzebuje waszych głosów, waszego wsparcia w Polsce. rmfmax.pl, to jest naprawdę dobry beat. Na miejscu trzecim też, każdego dnia coraz wyżej. Projekt Neptunika już tutaj,

0: taki pozytywny przekaz, prawda? Lucky Ones, mega optymistycznie. Topiki Carte Blanche, nasza taneczna, pozytywna nowość. Takiej nuty potrzebujemy jesienią w RMF Max. Na miejscu trzecim w środę w zestawieniu listy Hot Bands, coraz wyżej Neptunika w kawałku Ryf, na drugim Robin Schulz, Take It Slow. Kto jest najlepszy? Na miejsce pierwsze wraca nam dzisiaj, bo była tu już nie raz. Zalia, trudno ją pobić, tylko kochaj mnie.
1: One. Numer jeden.

0: Oczywiście, że na zawsze. Dzisiaj jedynka, Zalia, Tylko kochaj mnie. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Będzie Malik Montana, teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Za moment godzina 21 na zegarkach. Jeżeli nie tanecznie, to być może spokojnie, filmowo. No na pewno Szczecin Film Festival to jest jedna z propozycji, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ten cały tydzień. Codziennie w kinie zamek do obejrzenia filmy, które mają łączyć pomimo granic poglądowych, geograficznych i tym podobnych. Ale oprócz tego w kinach sieciowych także do obejrzenia kilka bardzo przyjemnych nowości. Wśród nich The Social Reckoning w sieci konsekwencji. Historia byłej pracownicy Facebooka, która ujawnia wewnętrzne dokumenty pokazujące, że firma wiedziała o szkodliwych skutkach działania platformy społecznościowej. No i jak się domyślacie, rozpęta się całkiem niezła burza, a film pokazuje również Marka Zuckerberga i jego dylematy związane z odpowiedzialnością wielkich firm technologicznych. Z innymi dylematami będzie z kolei borykać się Robert Pattinson w filmie Prime Time. To historia dziennikarza śledczego, który musi znaleźć ten złoty środek między pokazywaniem prawdy, a budowaniem medialnej sensacji. Obie te propozycje do obejrzenia w kinach sieciowych w Szczecinie. Dziś po 21.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też!

0: muzycznego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max. Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
5: I po reklamie.
8: Cześć, jestem Angelika.
9: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, tu Brytka.
11: What's up guys, this is Bruno Mars.
12: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Szczecin 98,4 FM.

Właśnie tak zaczynała się jego kariera, tak zaczynał Avicii, który początkowo podpisywał się pseudonimem Timberg. Sick Bromance, taki klasyczek wjechał wieczorowo. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Ale to jest także nasz czas na nowości. No jest tutaj Malik Montana, jest ekipa, jest Huncho, jest Wiktor i jasne, i Crack House też.

0: Girls to Oleso i jego wielki hicior w RMF Max. A wiecie, co się zbliża? No wiadomo, że Halloween się zbliża, a później to będziemy już liczyć czas do świąt. No i Black Friday się zbliża. Za milion to można chyba pół magazynu sobie wykupić i milion można wygrać jesienią w RMF Max, bo przecież wystartowała nasza nowa zabawa. Szczegóły na rmfmax.pl. Można się wkręcić. Ja za chwilę będę wam wkręcał dobre bity, bo wróci tutaj Livka, Artemas oraz Felix Jen. Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Czekam na więcej nowości od tych chłopaków. To Bauza w numerze Magnetic. A kto tak późno, dość późno słucha nas na przykład jeszcze na robocie? No to pozdrawiam wieczorowo na robocie, tylko proszę tam nie przesadzać, bo wychodzi, że co piąty pracownik jest często niezadowolony z faktu, że bierze na siebie zbyt dużo obowiązków. No można brać więcej, tylko żeby kasy było więcej, prawda? Dbajcie o siebie. Muzyka na pewno pozwoli się wyluzować po pracy, po szkole. Teraz PZ, Mata i Kasba Łagany, ich plan B.

Uwielbiam ich style, taki rozmarzony, trochę plażowy również, słoneczny dance, music sounds, nasze nowości, teraz jeszcze jedna. Mówi się, że niektórych piosenek to nie powinno się dotykać, odświeżać, że kiedyś to było i w ogóle. No było i jest, bo jest to nowa wersja. Hitu grupy Stasa Ila, Fall to the Floor, ale wszystko podkręca francuska ekipa Offenbach i tak to leci w 2026.

0: Take Me Back, Kygo i jego bity wieczorowo w RMF Max. Ja też will be back, I'll be back, DJ Graba. Słyszymy się już czwartkowo od 18 w RMF Max. Jutro o 20 też nowe wydanie listy Hobbens, już tak przedweekendowo. Dziesiątka hiciorów, nowości, premiery. Sprawdzajcie swoich ulubionych wykonawców, wspierajcie ich obowiązkowo na rmfmax.pl. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
0: Co? No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

ci powiedzieć. Ja mam ci powiedzieć. Nie wiem, jak mam ci powiedzieć.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.